Nad te morze polskie jeszcze zajrzeć, póki ciepło, no to już nikt i nic chyba was nie przekona. Chociaż zgaduję, że tam aż tak ciepło to pewnie nie jest. Od razu możemy sprawdzić pogodę w Gdańsku, a dlaczego by nie? Dzisiaj no 26 stopni, a to jeszcze da się pożyć. Wtorek, dzisiaj mamy 8 dzień września. Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alana, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Viola i Amon. To oni wszyscy obchodzą dzisiaj imieniny najlepszego od redakcji Radia Afera i od zespołu Aferanek. Życzymy wam, a ten zespół to Maria Gusztab, Daria Kamrowska, Mikołaj Wolarski, Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński. Oprócz tego dzisiaj obchodzimy również Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, to już wiemy, Światowy Dzień Wellbeingu, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji oraz Światowy Dzień Fizjoterapii. No myślę, że nawet te święta razem dałoby się jakoś zegrać ze sobą.

0: SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci, dlatego szczególna uwaga będzie przykładana do odpadów wyrzucanych do rzek, jezior i stawów. W stolicy Wielkopolskiej akcja potrwa do 20 września. Można się do niej zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie miasta.
1: Zaglądamy do zoo.
0: Znamy już płeć małych pandek rudych urodzonych w poznańskim Nowym Zoo. Są to dziewczynki. Przyszły one na świat pod koniec czerwca. Od tego czasu opiekunowie starali się nie ingerować w życie zwierzątek. Sprawdzanie ich płci odbyło się przy okazji niedawnego ważenia i odrobaczania. Małe rudzielce póki co spędzają swój czas bezpiecznie w swojej budce pod okiem ich mamy, Indiry. Na razie goście zoo mogą spotykać na zewnątrz jedynie tatę bliźniaczek, Toshiego. I to już wszystkie informacje na teraz. Następne za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No a płeć kury może być tylko jedna i ona budzi co godzinę podczas aferanka. Zapraszamy, 7 na zegar.

0: Chociaż wiesz co, tutaj moglibyśmy się kłócić, bo że to kura nie pieje, tylko to kogut pieje.
1: No właśnie, dużo osób mi tak mówi, że to przecież kogut pieje, w sensie jest poza afery. Oczywiście, że no jak to kura może piać?
0: Oni się nie znają. Nie nasza znają kura się pieje, chyba, nie? Nasza kura piała i nasza kura będzie piała.
1: No.
0: Albo będzie piać.
1: I płci jest jednej. Jest podpisana kura zresztą.
0: To prawda.
1: No ludzie kochani, no i przecież kogut tak nie pije. Kogut to jest zupełnie chyba co innego.
0: Kogut,
1: prawda?
0: Tak pije kukuryku bardziej, a tutaj takie koko jest.
1: No, koko, koko, euro, spoko, nie. No to jest nasze właśnie pianie. Proszę bardzo, wtorek.
0: Bo 26 rok mamy, więc do takich lat dalekich nie wracamy. Aż chciałem powiedzieć, że 26 dzień września mamy. Ale moi drodzy, również tak daleko w przyszłość nie wychodzimy. To dopiero 8 dzień, więc październik to tak pojutrze, listopad za tydzień mniej więcej, potem grudzień, święta i po świętach. No i znowu wakacje. O, w tym kierunku można
1: iść. To szybciutko, to optymistycznie podchodzisz do tematu. Bardzo mi się podoba.
0: 3 dni do weekendu to z kolejnych informacji. Radosław, Maria, Adrian, Adrian, Marian, Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Wiola i Amon obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy.
1: Oprócz tego mamy Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Światowy Dzień Fizjoterapii. Także tych świąt dosyć sporo.
0: Tak, a propos tych dobrych wiadomości, a propos tego dzisiejszego opalania.

0: wydania. Na stronie pierwszej również pożegnanie legendy trzeciej RP. Jeszcze niedawno spotykaliśmy się na uroczystościach 35-lecia odrodzonego Senatu. Dzisiaj żegnamy jednego z ojców założycieli III Rzeczpospolitej. Tak mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu, na wczorajszych uroczystościach pogrzebowych Andrzeja Wielowiejskiego. W Falenicy w Warszawie kawalera Orderu Orła Białego żegnało mnóstwo osób. No i o tym pisze Karolina Najda na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej.
1: A w Rzeczpospolitej również o AfD jest. Bardziej o tym, że kanclerz wstrząśnięty jest po triumfie właśnie tej partii. Mówił o nich, że to jest partia, która fundamentalnie podważa demokratyczne zasady gry, ale nie tylko ich pewnie miał na myśli. Prawdopodobnie również postkomunistyczną lewicę oraz populistyczny BSW. O więcej o tym na stronie siódmej, a w głównym tematem Gazety Rzeczpospolita jest czas wielkich zmian. To 35. Forum Ekonomiczne, a tegorocznym hasłem jest architektura nowego porządku. Stabilność w czasach zmian. Dzisiaj każdy widzi już, że szybka globalizacja, która towarzyszyła nam w latach 90. XX wieku oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku za sprawą pandemii, zmian geopolitycznych, wojny w Ukrainie dobiegła końca. Dziś już wiemy, że przemysł musi wrócić do Europy, bo z jednej strony to są miejsca pracy, ale z drugiej może nawet przede wszystkim bezpieczeństwo, podkreśla szef Rady Programowej Forum Ekonomicznego. No ma odbyć się to forum, mają właśnie rozmawiać o tym, jak budować odporność gospodarki, a punktem wyjścia do wielu dyskusji będzie doroczny raport SGH i Forum Ekonomicznego. Nad raportem pracowało ponad 50 naukowców z SGH i innych instytucji, którzy w 10 rozdziałach przedstawili kompleksową analizę najważniejszych wyzwań i trendów wpływających na rozwój Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Tak, zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. O Niemcach również słów kilka. Na pierwszej stronie znajdziemy podzielone to na siłę mandatów w bardzo ładnych rozpiskach, w bardzo ładnych diagramach możemy na stronie numer 1 zobaczyć. Dodatkowo takie przewidywania, jak może wyglądać liczebność i jak może wyglądać siła mandatów AfD w kolejnych wyborach do Bundestagu. No i dodatkowo do tego wszystkiego obok, jak rozłożą się mandaty AfD w Landtagu Saksonii-Anhalt. To na stronie pierwszej i na stronie trzeciej w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej. Zderzenie ze zdrową dietą to kolejny temat na jedynce w dzisiejszym wydaniu. Artur Radwan pisze o szkolnych obiadach, które dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne. To skutek nowych zaleceń resortu zdrowia. Najbardziej widoczna w pierwszych dniach września zmiana w nowym roku szkolnym została wprowadzona nie przez resort edukacji, ale przez Ministerstwo Zdrowia właśnie. Chodzi o jadłospisy szkolnych stołówek. Nowy model żywienia jest oparty na większym udziale produktów roślinnych. Celem jest wspieranie zdrowia oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów środowiska. Skutek uboczny tego wszystkiego, no to kontrowersje widoczne na przykład na forach internetowych i ograniczanie już w pierwszych dniach września żywienia w placówkach. Zdaniem ekspertów, opiekunowie dzieci i młodzieży nie byli odpowiednio wcześniej informowani o zaletach nowego jadłospisu. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie dziewiątej. O wydatkach, o większych wydatkach również informacje znajdziecie.
1: W Głosie Wielkopolskim tematem dnia jest ponownie wyciek danych, który zagraża każdemu tak naprawdę. Wraca na tapet ten wyciek z aplikacji My Doctor. No i o tym też pisze Szymon Paś, jak uniknąć takich, jakie zagrożenia przez adresy e-mail czy telefony, które gdzieś w jakąś bazę już danych wpadną i co z tym zrobić najlepiej, jak o to zadbać, to właśnie na stronie czwartej przeczytacie. O tym, że chirurg miał wyroki, a przez to stracił stanowisko w opracowaniu Sylwii Rycharskiej, również przeczytacie na stronie trzeciej, a jeszcze na 16 o Lechu Poznań. On ma najlepszy start w XXI wieku. Dzięki golowi Bengtsona z Jagiellonią, gdzie ten wynik był 1-0, no to faktycznie ten start jest najlepszy. 5 zwycięstw i 1 remis.

0: Pytanie jest zasadnicze. Czy w sporcie coś się dzieje?
1: Dzieje się, ale nie dużo.

0: Polaków, to Matiego Kasza będziemy mogli oglądać w Aston Villa, Piotra Zielińskiego w Inter Mediolanie, Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka oraz Pietuszewskiego. Wszyscy trzej w FC Porto, chociaż na tę porę wiemy, że Bednarek pauzuje za kartki, że Pietuszewski dochodzi do zdrowia, więc tylko Kiwiora z Manchesterem City dzisiaj będzie można oglądać. Wojciech Szczęsny w Barcelonie, Jakub Moder w Feyenoordzie Rotterdam, Tymoteusz Puchacz w Sabachu FK. No i jeszcze Oskar Kubiak, Wiktor Nowak, oni Slavia Praga i ostatni reprezentant Polski, Michał Skóraś Lens. To już dzisiaj o 18.45 te mecze się rozpoczynają.
1: Możemy zajrzeć również do Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Moi drodzy, te kobiece się zakończyły, a te męskie dopiero przed nami.

0: epidemiologiczny w Poznaniu Mariola Mazur-Zielnicka. Wspomina, że najlepiej zabierać tylko okazy z przysłowiową gąbką pod kapeluszem. Więcej informacji na temat grzybów usłyszycie w dzisiejszym wywiadzie o 9.05, w której gościmy profesora Uniwersytetu Przyrodniczego doktora Marcina Jakubowskiego. I to już tyle, jeśli chodzi o informacje na teraz. Następne za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: Wtorek, 8 dzień września. Radosław Maria Adrianna, Adrian Marianna, Alan Adam, Zenon oraz...
1: Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Viola i Amon. Tak musiałem się zastanowić, w którym miejscu skończyłeś. Wszystkiego dobrego wam, moi drodzy, życzymy. A propos tego wtorku, no to informacją ważną jest to, że 3 dni do weekendu nam tylko zostały.
0: Dzień dobrych wiadomości, to właśnie była jedna z nich. Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Światowy Dzień Fizjoterapii. Oprócz tego parę przysłów też na dzisiaj.
1: Gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie...

0: naprawdę należy do nas. Jeśli brzmi to jak dobra przynęta na Wasze kulturalne potrzeby, wpadajcie do Biblioteki Wielkopolskiej przed godziną 18. Co można przywieźć z powrotu do domu? W przypadku Konstantina Surkowa są to fotografie, wspomnienia i nowe spojrzenie na Mikołajów, miasto, z którego pochodzi. Atelier Wimar zachęca nas do odwiedzenia wystawy Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa, czyli opowieści o codzienności, życiu mimo ryzyka i powrocie do miejsc, które nigdy nie są takie same. Na wystawie zobaczycie fotografie i prace plastyczne, w których Mikołajów staje się czymś więcej niż tylko miejscem na mapie. Zajrzyjcie do Atelier Wimar i sprawdźcie, co Konstantin Surkow przywiózł ze swojego miasta.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w myśli.

0: A szanowny pan kolega współprowadzący odpowiedział,
1: że tak.
0: Jakie tak masz usprawiedliwienie?
1: Moje usprawiedliwienie jest takie, że sięgając do moich nostalgicznych lat beztroski i młodości, zapomniałem o Bożym Świecie, zapomniałem o najważniejszym, czyli o Wilsonie właśnie. I zakochałem się po prostu w tej muzyce i odpuściłem wszystko. Czasami tak trzeba.
0: Wiesz, jakie było lepsze wytłumaczenie? Mhm. Że po prostu puściliśmy zły kawałek i chcieliśmy puścić Mama w wersji live, w której śpiewa Ray Wilson, a puściliśmy wersję studyjną, w której to śpiewa Phil Collins.
1: To by było dobre
0: wytłumaczenie.

0: na Take It Slow na naszej antenie w tym momencie.
1: No, to było. No to w końcu się popisaliśmy. Tak, tak jak miało być. Tak, nie wiedzą. Tak było. Ale słuchaj, jeden utwór od siebie dałem, co nie?
0: No i bardzo ładnie. I mi się też podobał. Moi drodzy,

0: szczerze mówiąc, mało się tu ruszam i trochę się boję, że przytyję. Och. Nie mam też kiedy wybrać się do fryzjera. No i trochę się wstydzę tak krótkiego cięcia maszynką z pozostawieniem paska dreadów z tyłu. Czy tutejszy fryzjer mnie zrozumie? Czy powinnam pójść do męskiego czy damskiego? A może w cholerę zapuścić te włosy i wszędzie zrobić dready? Opaliłam się już ślicznie, ze śmiesznym śladem po okularach słonecznych na twarzy. Mam dwa jaśniejsze od reszty koła wokół oczu. I oczywiście białe placki na tyłku i na cyckach. Czarna henna z brwi i rzęs spłowiała całkowicie i właściwie prawie w ogóle nie widać, żebym miała jakieś brwi i rzęsy. Przewidziałam to i zaopatrzyłam się w Polsce w tusz do rzęs. Smaruję ciało hinduskim specyfikiem, jakim jest prawdziwy olejek kokosowy z Bombaju. Brings you all natural goodness of India's finest coconuts. Pachnę jak pieczona kokosanka. Myję się mydłem goździkowym. W Swahili goździki to karafu. Naprzemiennie z ajurwedyjskim mydełkiem turmeric. Zanzibar to wielki, aromatyczny gar wszystkich kultur. Wącham i kosztuję. Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Dobrych wiadomości dodatkowo do tego wszystkiego. Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Światowy Dzień Fizjoterapii również w kalendarzu został wpisany, więc to zestaw świąt, które możemy dzisiaj świętować.
1: No a niedługo nasza rozmowa, to już za niecałe, no za dwie minuty, tak, o czym będzie?
0: Moi drodzy, porozmawiamy o grzybach. O grzybach, o grzybobraniu, o tym, jak zbierać grzyby, na co uważać podczas zbierania grzybów, jak rozróżniać grzyby, o grzybach ciekawych, o grzybach dziwnych, o grzybach niespotykanych, to z panem profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktorem habilitowanym Marcinem Jakubowskim. Zostańcie z nami. Nie wybieramy się co prawda na ryby,

0: jaki jest. Także jest wiele, wiele takich dodatkowych elementów, które nam wskazują na gatunek, a nie tylko sam wygląd.
1: Okej, to ja nie wiedziałem na przykład o tym, że wszędzie dookoła też są informacje o danym grzybie, z których to można wywnioskować, co w danym miejscu wyrosło i co w co danym miejscu rośnie. To, że znamy jakieś gatunki i to, że na przykład jesteśmy w jakimś stopniu pewni danych gatunków, nie oznacza, że nie można się też pomylić, tak?
0: Oczywiście, to pomyłki zdarzają się nawet najlepszym. No jest kilka takich zasad ogólnych, które warto mieć na uwadze przy zbiorze. Ja nawet sam czasami wpadam na to, że tych zasad nie przestrzegam. Przede wszystkim, no to jedno już powiedzieliśmy, że zbieramy gatunki, które znamy, ale też kolejna zasada, należy wykręcać cały owoc, bo jest taki dylemat odwieczny, czy ścinać nożykiem, czy wykręcać. I jednak tej części, której nie widać, czyli ukrytej w glebie, jest czasami cecha, po której rozpoznamy dany gatunek. To dotyczy oczywiście niektórych tylko gatunków rzadkich, ale warto sobie tak wziąć, taki odruch wyrobić, żeby wykręcać zawsze owocnik i mamy wszystkie cechy, które są potrzebne do oznaczenia. Przykładowo gołąbek zielonawy i mchomor srebrnikowy. One są bardzo podobne, jeżeli byśmy zebrali tylko kapelusz. Po kapeluszu nie da się praktycznie odróżnić tych dwóch gatunków. To jest bardzo trudne, bo te cechy, po których je rozróżniamy, zostały akurat właśnie w lesie. Także na przykład nasada trzonu albo pierścień na trzonie, no to są takie cechy, które są istotne przy wyciąganiu całego owocnika, tudzież jakieś takie utwory na dole trzonu. Także to jest ta kolejna zasada. Inną zasadą jest jeszcze, no jeżeli ktoś się boi i w ogóle jako tako nie rzadko zbierać grzyby, to zbierać grzyby rurkowe. Nie zbierać tych blaszkowych, tylko właśnie rurkowe. Tam raczej nie ma grzybów niebezpiecznych. Poza tym orwikiem szatańskim, który jest bardzo rzadki, także praktycznie tutaj są grzyby bezpieczne. No ewentualnie można jeszcze pomylić z tym
1: goryczakiem?
0: Goryczakiem, tak. Żółciowym. On nie jest trujący, stricte tam nie ma substancji trujących, natomiast bardzo nieprzyjemny w smaku, nie? Także tu ja nawet tam w sierpniu trafiłem całą taką grupę goryczaków, także to poza tym są grzyby bezpieczne, te rurkowe.
1: No tak, no to zastanawiając się właśnie na ten temat i tak sobie myśląc, że można pomylić na przykład tego borowika szlachetnego z tym borowikiem szatańskim, to zastanawiałem się, jak często taki szatański występuje. Pan mi na to pytanie już zawczasu odpowiedział, że on jest niezwykle, niezwykle rzadki. No ale czy mamy może jakieś takie inne przykłady takich grzybów rurkowych, które mogą okazać się grzybami trującymi?
0: Nie, wśród grzybów rurkowych nie. No chyba, że te, mówimy o tych borowikach, o ciemnych porach, no to one też są podejrzewane o reakcję z alkoholem. To jest jeszcze tak do końca. Są różne zdania na ten temat. W jednych doniesieniach jest, że jest reakcja na przykład borowika ponurego, w innych tak już to traktuje, że to jest bardzo tam dużo trzeba tego alkoholu i tak dalej. Także takie warunkowe zatrucia mogą być. No, to jest też taka wiedza, która pomaga tym, żeby jednak uważać, no być ostrożny w przypadku rzadkich gatunków. To są te rzadsze.
1: Właśnie, a propos rzadkich gatunków, no to na ten temat też chciałem porozmawiać, bo znajdujemy prawdopodobnie nieczęsto, tylko właśnie rzadko raz na jakiś czas grzyby, które są w przeróżnych kształtach. Grzyby zupełnie niespotykane. Grzyby, które stwierdzilibyśmy na pierwszy rzut oka, są na 100% trujące. No, potem sprawdzając, szukając, okazuje się, że te po prostu są bardzo dziwnie wyglądające grzyby. No właśnie, czy ma pan może jakieś takie przykłady takich najciekawszych tworów, znaczy, grzybnych?
0: Często jak pokazuję studentom zdjęcia lajkowca dentego, to większość w ogóle go nie zna albo właśnie uważa za takiego trującego. Lajkowiec denty wygląda rzeczywiście jak lejek, jak trąbka, a taki kilkucentymetrowy grzybek, taki tam ciemno, taki fioletowawy, szaro-fioletowy taki. I on jest bardzo smacznym grzybem jadalnym, dopuszczonym do obrotu handlowego. No rzeczywiście nie ma ani rurek, ani blaszek, bo ten hymenofor jest gładki, czyli to miejsce, gdzie te zarodniki powstają, jest po prostu gładkie, a wygląda jak trąbka.
1: No właśnie, nie ma tutaj tego kapelusza.
0: W masach takich mieszanych, tak, tak, nie ma klasycznego kapelusza. Także to jest taki bardzo dziwny gatunek. Innym, kto, bo dziwny to znaczy dla pewnej społeczności, no bo jeżeli ktoś zbiera grzyby i gdzieś tam ma takie zacięcie, to dla niego nie są to dziwne. I czasami jest i sam zdziwiony, że dla innych są dziwne. No, na przykład przedwczoraj dostałem zdjęcie, bo często mi tam z nami przysyłają jakieś zdjęcia grzybów, które natrafili i nie wiedzą, co to jest. Siedzenia sosnowego, czyli dawniej to jest szmaciak gałęzisty, albo kozia broda w Wielkopolsce się na to mówi, albo bzdzion. To jest taka trochę kalafiorowata masa, nie przypominająca, no bo to nie ma, nie jest grzyb kapeluszowy, tylko właśnie tak w formie takiego kalafiora. On nawet duże rozmiary osiąga, nawet do kilku kilogramów. Zresztą rekordowe to nawet kilkanaście miały. I no i rzeczywiście jest przez wielu osób uważany za jakieś coś takiego no, niejadalnego, a to jest bardzo smaczny grzyb jadalny. Także no tam znam, jakim powiem, no, opisałem, że jak najbardziej idealny do jajecznicy, no to wrócimy się po niego. Także to są tego typu.
1: W tym momencie w lasach to by chyba we wrześniu właśnie najpopularniejsze podgrzybki. Jakieś inne grupy, które też wrześniowo-październikowo możemy znaleźć najczęściej?
0: To znaczy, no jesteśmy na początku września, to jest taki koniec jeszcze tego letniego wysypu i zaczyna się już jesienny, ale jeszcze mamy te ciepłe dni, więc te letnie grzyby też jeszcze, czyli kurki jeszcze będą i no prawdziwki oczywiście. Ja tutaj zawsze tak rozgraniczam trochę te prawdziwki, znaczy w ogóle borowiki na takie te z letniego pojawu i z jesiennego, ponieważ te letnie są częściej robaczywe. Jednak te wysokie temperatury sprzyjają temu, że te muchówki mają tam, są dość aktywne, te obloty i często zasiedlają właśnie te owocniki, więc ja bym tak powiedział, że no, znaczna część tam, no, może nawet połowę letnich takich znalezisk to będą robaczywe, a im niższe temperatury, tym bardziej zdrowe owocniki, no bo borowik też rośnie trochę dłużej niż podgrzybek tam potrzebuje kilku dni do tygodnia, żeby wyskoczyć, a borowik trochę dłużej, nawet tam do parunastu tam dni, ale wtedy jakby ta muchówka ma więcej czasu, żeby go znaleźć i tam zasiedlić i tak dalej, więc jest z tego względu też częściej robaczywy, a kiedy temperatury są niskie i te aktywności spadają tych muchówek, więc mamy duże szanse na znalezienie zdrowych owocników, także borowiki, koźlarze, później...
1: Rzut chłodniejszy, też, lepszy.
0: Tak, chłodniejsze to jakby tutaj są takie bardziej zdrowsze, można powiedzieć. Cały szereg gatunków jeszcze. Tutaj mogę wymieniać, nie mam czasu.
1: To na pewno. Ale to jak wróciliśmy jeszcze do tych borowików, to tak kończąc, no bo rozmawiamy o bezpieczeństwie od początku tej audycji. Najbezpieczniej, jak już powiedzieliśmy, jak już stwierdziliśmy i z tego, co słyszę również w 99% bezpiecznie w ogóle jest zbierać grzyby rurkowe. No tu tym przykładem jest ten borowik szatański. W takim razie może tak jeszcze opiszmy, na co uważać w przypadku tego borowika, jak go rozpoznać, jak go rozróżnić, jak dla wszystkich, którzy te rurkowe grzyby zbierają.
0: To jest bardzo rzadki gatunek. On jest takiej barwy jasnej, zupełnie jakby nie przypominający klasycznego borowika, nie? Jest często ma taki jasny kapelusz z ciemnymi porami. No może to środowisko też, bo to jest bardziej takie gleby mniej kwaśne, bardziej chyba zasadowe takie. Że tu ja nie wiem, ja osobiście nie spotkałem go, także tak mi trudno też powiedzieć, bo wolę mówić z własnego doświadczenia, także tym bardziej bym nie nastawiał się na to, że się go znajdzie i że się tam go zbierze, nie? Raczej będzie zwracał uwagę na tym, że jest jakiś inny, po prostu coś innego i wtedy człowiek zaczyna szukać i aha, no to rzeczywiście to może być coś niedobrego, a najlepiej po prostu nie brać wtedy.
1: Tak, bo zbieramy to, co znamy. A o tym mówił pan profesor Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor habilitowany Marcin Jakubowski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I wszystkim życzę oczywiście dobrych zbiorów. 16 minut po 9:00.

się do osób z otoczenia. Jeśli taki myśli nie zostaną zatrzymane, może to prowadzić do tendencji samobójczych, czyli rozpoczęcia planowania sposobu odebrania sobie życia. Innymi, mniej typowymi objawami depresji mogą być na co dzień problemy z koncentracją uwagi oraz nauką. Dla osoby z depresją szczególnie trudne może okazać się zasypianie i utrzymanie snu. Też często spada jej apetyt, jedzenie przestaje mieć smak, spada jej masa ciała. W innych przypadkach może też przejawiać się nadmiernym łaknieniem. Taka osoba też doświadcza spadku popędu seksualnego, zmniejszenie zainteresowania tą strefą. Może też napędzać dalsze zaniżenie poczucia własnej wartości. Życie seksualne może być, nie wydawać się takie przyjemne czy satysfakcjonujące jak wcześniej. Depresja może też wiązać się z zaburzeniami cyklu miesiączkowego. Często są też tak zwane dobowe wahania samopoczucia. Takie osoby będą się czuły gorzej w godzinach porannych oraz popołudniowych. Trudniej im będzie zacząć dzień, gdzie w godzinach wieczornych będą odczuwać poprawę.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: W kalendarzu mamy wtorek, tak, już mnie słychać. Ale dziękuję za czujność. Ósmy dzień września. Radosław, Maria i Adrianna obchodzą imieniny oraz...
1: Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Viola i Amon. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Do weekendu 3 dni zostały to z informacji najważniejszych. Przysłowie mamy wpisane takie. Gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak 4 tygodnie.
0: Gdy nasiewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
1: Jakie najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny. Moi drodzy, te przysłowie, które mamy dzisiaj tutaj zapisane przez przodków, to są przepowiednie. Więc to oznacza, że mając dzisiaj 28 stopni Celsjusza na termometrach, będziemy takie 28 stopni Celsjusza mieć na termometrach przez
0: cały wrzesień.
1: Cały wrzesień,
0: tak, na pewno za tydzień, 15 września, czyli w imieniny jeszcze Maryi. No dobrze, no to trzymamy kciuki w takim razie, chociaż synoptycy chyba inną pogodę przewidują.
1: A tam synoptycy, to się wszystko jeszcze okaże. Dzień dobrych wiadomości, Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Światowy Dzień Fizjoterapii, to również w kalendarzu mamy. No i tym samym dziękujemy wam za wysłane wiadomości w konkursie, bo zwycięzcę trzeba wybrać.
0: No, dobrą wiadomość taką jedną mamy, dla Szymona dokładnie. On napisał: ostatni gorący taki dzień spędzić trzeba, to oczywiste. Nad wodą popływać w jeziorze, poleżeć w trawie i popatrzeć w niebo, a ciepłym wieczorem poobserwować gwiazdy. No jak pięknie, tylko tyle, ale za chwilę to będą najcenniejsze chwile do wspominania może w nadchodzącym czasie.
1: Tak, dziękujemy bardzo serdecznie również wszystkim innym, którzy wiadomości wysłali, ale zwycięzca jest na razie tylko jeden. Wiadomość zwrotna SMS-owa za chwilę do ciebie, Szymonie, poleci. Widzisz, Szymon pewnie już nad wodą, mamy w radio.
0: To za chwilę możemy być nad wodą.
1: Za chwilę możemy również być nad wodą. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami od 6.30.
0: A był Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński,
1: Marta Gusztap i Daria Kamrowska odpowiedzialne za realizację programu.
0: Oraz Mikołaj Wolarski za serwisy informacyjne. Dziękujemy bardzo. Na koniec kartka z kalendarza.
1: Tak, zaglądamy do 8 dnia września roku 2021. Wtedy zmarł Bartosz Bart Sosnowski. Z tego powodu gramy na sam koniec Deszcz.
0: To właśnie od Sosnowskiego. Dzięki, do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: serwisie Spotify.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Alter Mixer.

0: No jak się dzisiaj dostałaś do naszej afery?
1: Ja się dostałam tramwajem, a ty jak?
0: O Jezu, ja też tramwajem akurat jechałam w tym, bo nagle się niespodziewanie ciepło zrobiło. I tam

0: No ja dostałam z kolei dwie informacje. Jedna, że na ulicy Warszawskiej coś się wydarzyło, jest karetka w ogóle tam i trochę teraz stoją wszyscy, to było 20 minut temu, ale nadal gdzieś tam są te utrudnienia. Oraz na Jarachowskiego jest wypadek motocyklowy, tam też będą musieli państwo trochę postać, bo no, tam działają nadal ratownicy i tam też będą państwo stać. Więc jeżeli chodzi o poruszanie się Poznaniem, to wychodzi na to, że tylko i wyłącznie rower, zwłaszcza, że jest tak ciepło, jest wrzesień. Jest
1: kolejny, super. Dokładnie. Oprócz tego skończyli remonty na Zwierzynieckiej. I dawno nie byłam tak smutna z tego, że ktoś skończył robić remont w Poznaniu.
0: Ale dlaczego? Bo zaskoczyłaś mnie, zbiłaś mnie absolutnie tym twierdzeniem, więc słucham.
1: Nie, bo z tytułu remontów na Zwierzynieckiej otworzyli przejazd przez... jak się wyjeżdża z mostu dworcowego, jedzie w stronę Kaponiery, to można było zjechać na Bukowską, nie przejeżdżając przez rondo Kaponierę. Normalnie ta trasa jest dostępna tylko dla taksówek i busów, a z tytułu remontów na Zwierzynieckiej była dostępna dla każdego. Ja jestem początkującym kierowcą. Możliwość nierobienia lewoskrętu na rondzie Kaponierze była naprawdę bardzo miłą opcją dla mnie.
0: No to już musisz się przyzwyczaić, już zapraszamy.
1: Muszę się z powrotem uczyć.
0: Do jeżdżenia po mieście w wersji hard. No to mniej więcej właśnie w ten sposób prezentują się tutaj korki. Jedno utrudnienie, drugie utrudnienie, tramwaje, wszystko

0: mecz do obejrzenia. Mecze piłki ręcznej są bardzo satysfakcjonujące do oglądania, jeżeli się wystarczająco szybko patrzy za piłką.
1: Oj, no, to prawda. No
0: bo ta piłka jest bardzo, bardzo szybka.
1: I jest malutka.
0: Jest malutka.
1: Dokładnie, ale ten mecz będzie o godzinie 17, więc jeszcze będzie widno, ta piłka tak zupełnie nie zniknie w ciemności. A wejściówka jest podwójna, więc jak nie będzie wam się chciało patrzeć na piłkę, zawsze można patrzeć na waszego towarzysza, towarzyszkę.
0: Wow, mnie byś na to poderwała.
1: Dziękuję.
0: Mnie byś na to poderwała. Dobrze, to żeby kogoś poderwać, żeby z kimś pójść na taki romantyczny wypad na oglądanie piłki ręcznej, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i właśnie wpisać w prefiksie afera, swoje imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złote 23, a nasze dzisiejsze pytanie dotyczy właśnie naszego nietypowego dnia.
1: Dokładnie, czyli dnia dobrych wiadomości. I naszym pytaniem jest, jaką nietypową dobrą wiadomość dostaliście od kogoś no właśnie, w ostatnich dniach. Może to być na przykład dobra wiadomość, zaproszenie na randkę na mecz piłki ręcznej?
0: Ten moment, kiedy dostajesz taką piękną wiadomość, kocham cię, wróciłem do domu, zrobiłem obiad. To są najlepsze wiadomości, jakie można dostać. I tak wiesz, jeszcze po kolei, tak trzy SMS-y pod rząd. Tego życzę i sobie, i wam, no co ja mogę wam więcej powiedzieć. Co, ciepłe lato? Ciepłe lato.

0: starsza i jeszcze bardziej kultowa książka, a mówimy tutaj o Lalce autorstwa Prusa, która to już we wrześniu będzie miała dwie ekranizacje.
1: Aż dwie?
0: Dokładnie, dwie. Jedna wyjdzie 16 września i jest to ekranizacja netflixowska, nakręcona przez Pawła Maślona. I ta wersja zdążyła już wzbudzić wokół siebie wiele kontrowersji. Między innymi ludzie zarzucają jej znaczące odstępstwa od tego, co było w oryginalnej Lalce Prusa. Z drugiej strony ludzie są już trochę po naszym rodowym Wiedźminie przewrażliwieni na punkcie tego, co robi Netflix z naszymi klasycznymi książkami. Więc możliwe, że nie jest aż tak źle, jak mówią. Oprócz tego mamy drugą ekranizację Lalki. Ta z kolei zadebiutuje 30 września. Czyli już za niecałe 30 dni. Jest to Lalka kręcona tutaj w Polsce, jest zresztą w Warszawie cały czas możliwa do oglądania. Fragment, wycinek z kadru z filmu i jest to sklepik Wokulskiego Stanisława postawiony na jednej z głównych ulic Warszawy i tam właśnie będzie rozgrywała się akcja w filmu. Jest w reżyserii ten film Macieja Kawalskiego, a jednym z głównych aktorów grającego Wokulskiego będzie Marcin Dorociński.
1: Wow.
0: Więc jest dokładnie dużo naszych polskich akcentów.
1: Ja to z trochę przyjemnością... trudno, żeby nie było w sumie.
0: No tak, to prawda. Ale w ogóle fajnie, że jest to film nakręcony tak faktycznie rzeczywiście w Warszawie, gdzie sama sceneria w Warszawie jest dość istotnym elementem Lalki.
1: No w sumie tak, ale nie wiedziałam, że kiedykolwiek powiem, że cieszę się, że coś się dzieje w Warszawie. Ale tutaj autentycznie z ręką na sercu i lewą i prawą mogę powiedzieć, że cieszę się, że nakręcają to w Warszawie. W sumie Warszawa jest tam bardzo ważnym tłem.
0: Tak, to prawda. Także obie Lalki na pewno będę śledzić i myślę, że w ogóle porównanie ich ze sobą może być bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem.
1: Się nie mogę doczekać w sumie tego.
0: I zobaczymy w końcu, czy nasza polska sztuka filmowa jest w stanie dorównać tej hollywoodzkiej, netflixowskiej.
1: No,
0: myślę, że tak. Jezu, tam był taki budżet przy tej naszej polskiej Lalce.
1: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że polskie filmy też lądowały na Netflixie jak najbardziej. Na czele tutaj z serialem jednym, który to jest bardzo, bardzo teraz popularny. W każdym razie, czy mamy...

0: A my mamy więcej dobrych wiadomości, tym razem o dwóch zębach, o dwóch zebrach pręgowanych.
1: Dokładnie, jedna z nich nazywa się Wamba, druga z nich nazywa się Wilma i są to dwie

0: stronie redakcja.org.pl, hashtag ruszamy myślnik serca.
1: Ruszamy myślnik serca. Więc jak najbardziej zapraszamy do tego, żeby się zapisać, zaktualizować swoją wiedzę i po prostu być bezpiecznym, bo bezpieczeństwo przede wszystkim.

0: Chcemy dać wszystkim taki trigger warning. Otóż będziemy poruszać tematy zaburzeń psychicznych, w tym depresji. I chciałbym jedynie dodać, że jeśli zmagacie się z myślami samobójczymi lub z kryzysem psychicznym, to prosimy o natychmiastowy kontakt z kryzysową linią wsparcia, na przykład numer 116-123. To jest numer dla dorosłych w kryzysie psychicznym. Pamiętajcie, że nie jesteście sami.
1: Tak, to bardzo ważny temat. No i wiesz, Rodzi, szczerze, co mnie najbardziej w tym uderza? Ta taka stygma wokół leków. Niektórzy boją się ich jak ognia.
0: O matko, tak. Przecież to jest leczenie jak każde inne. Nie powinniśmy się tego bać. Jeśli ktoś ma cukrzycę, to bierze insulinę. Jeśli ktoś ma bakteryjne zapalenie płuc na przykład, no to bierze antybiotyki. Depresja to choroba jak każda inna, chociaż może nie jak każda inna, bo jest całkiem wyjątkowa, ale faktem jest, że jest to choroba, którą można leczyć normalnie lekami. Podłożem tej choroby często są zaburzenia neuroprzekaźników w mózgu, a leki przeciwdepresyjne, przy czym najczęściej używa się tych z grupy SSRI, czyli są to selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, mają za zadanie ten balans neuroprzekaźników przywrócić.
1: O właśnie, SSRI. To brzmi jak coś skomplikowanego. Ale w sumie ich działanie jest dość logiczne. Serotonina to taki nasz hormon szczęścia. A te leki w uproszczeniu sprawiają, że więcej serotoniny zostaje w synapsach, czyli w miejscach komunikacji między neuronami, takimi, można powiedzieć, kabelkami w naszym mózgu. Ale część ludzi myśli, że to pigułka szczęścia, która od razu ich uszczęśliwi.
0: Właśnie, a to nie jest prawda. Musimy po prostu pamiętać, że na efekt terapeutyczny, czyli no, w skrócie mówiąc, na to, żeby lek zaczął działać, nierzadko trzeba poczekać kilka tygodni, tak z 2 do 4 najczęściej. No, bo po prostu SSRI nie działają od razu. A nie tylko nie działają od razu w kontekście poprawienia nastroju, ale także na początku mogą pojawić się pewne przejściowe skutki uboczne. Na przykład nudności, spadek libido czy lekkie zaburzenia snu.
1: I to jest właśnie ten moment, kiedy wielu pacjentów niestety rezygnuje, bo boją się, że to już tak im pozostanie, nastrój się często nie poprawia, ale za to dochodzą nowe objawy. A w leczeniu farmakologicznym kluczem jest cierpliwość i przede wszystkim stały kontakt z lekarzem. Lekarz prowadzący może dawkę dostosować albo zmienić lek, jeśli po tym czasie nie ma poprawy.
0: Tak jest. Musimy również pamiętać o tym, że leki to często tylko część leczenia depresji. Psychiatrzy i psycholodzy podkreślają, że najlepszy efekt daje im połączenie farmakoterapii, czyli leczenia lekami, z psychoterapią. Podczas gdy leki stabilizują stan chemiczny naszego organizmu, terapia pozwala pracować nad schematami myślenia i radzenia sobie z problemami.
1: No dobra, Rodi, a co byś może powiedział komuś, kto słyszy od lekarza, że potrzebuje leków na depresję?
0: Przede wszystkim nie bój się. Zaufaj swojemu lekarzowi. Nie bój się zadawać pytań o mechanizm działania danego leku i potencjalne skutki uboczne. To nie jest oznaka słabości, ale troski o własne zdrowie. Tak samo jak na przykład noszenie okularów, czy w sumie przyjmowanie leków na cokolwiek innego.
1: Zgadzam się w 100%. Leki przeciwdepresyjne to narzędzie, które może uratować życie i przywrócić jego jakość.
0: True, nie da się ukryć. A my tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Dbajcie o swoją psychę i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

0: Może i nawet w latach, im bardziej kreatywna odpowiedź, tym lepiej. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23. Ja, jak mówiłem, że zostało nam ostatnie 15 minut, chciałam policzyć to, ile wend nam zostało do końca tego konkursu, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo, więc właśnie takim ostatni moment, żeby wygrać właśnie tą podwójną wejściówkę na mecz piłki ręcznej. Jak
1: serio,
0: najbardziej.
1: Kochani, zostało wam tylko naprawdę dużo wend. Trzeba się pospieszyć.
0: Zostało wam tylko dużo wend do końca. No, czyli jakieś tam, nie wiem, może 14 minut już w tym momencie. Dobrze, no to ostatni moment na wysłanie SMS-a.
1: A mecz w sobotę, 17.
0: A mecz w sobotę, 17, dokładnie.

0: specyficznym odczuciem artystycznym, tak byśmy to powiedzieli, bo oni mają różne tak naprawdę urny do zaoferowania. Między innymi tam jest piłka, jest kask motocyklowy i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy byśmy tam znaleźli.
1: Dokładnie. Co ciekawe, wokół tematu pojawiły się kontrowersje.
0: Kto by się spodziewał?
1: Ale uwaga, zgadnijcie czemu.
0: Nie wiem, dlaczego się pojawiły kontrowersje.
1: No więc Adrian Gołuszak, rzecznik prasowy Lecha Poznań, stwierdził, że jest to niezgodne z prawem. Niezgodne z prawem? Dlaczego zapytacie? Niezgodne z prawem, bowiem jest problem z tym, że zakład nie uzyskał zgody na wykorzystanie znaku towarowego Lecha Poznań.
0: O nie, czyli to jest jednak niezgodne z prawem, czyli nie będzie takich możliwości kupienia takiej urny.
1: Znaczy będzie, bo z kolei ksiądz Jacek Markowski, który był kapłanem Lecha Poznań, wypowiedział się w tej kwestii bardzo przychylnie i stwierdził, że on nie widzi żadnego problemu w tym. Stwierdził, uwaga, cytuję, to nie jest żadne przestępstwo i nie uważam, żeby było to niewłaściwe.
0: Czyli kapelan się do tego przychyla. Jeżeli kapelan się przychyla, to wydaje mi się, że my nie mamy w tej kwestii nic do dodania. Jakby co my tutaj, biedni radiowcy, możemy powiedzieć. No, kapelan wyraził własne zdanie, to jest jakby jak najbardziej jego działka, jego tutaj, w jego to leży kompetencjach, więc no, nam pozostaje tylko pozachwycać się i po prostu docenić pomysł bardzo oryginalny.
1: Poza tym to nie jest tak, że na pogrzebach loga Lecha Poznań pojawiły się po raz pierwszy w historii, bo to jest dość powszechną praktyką, że przynosi się tam na przykład szaliki albo piłki z tym logiem. Co prawda o urnach jeszcze nie słyszałam.
0: Ale no wiesz, zawsze można pójść krok do przodu.
1: No,
0: żaden
1: dokładnie.
0: Problem.
1: Zatem to też nie jest tak, że bylibyśmy pierwsi. Urny z motywem klubów sportowych są już sprzedawane i to na całkiem szeroką skalę w Wielkiej Brytanii.
0: No a tutaj wiesz, jednak to byłaby dla nas nowinka. No tam Wielka Brytania, tutaj my. No, mogą niektórzy poczuć niesmak w związku z tym, ale mi się wydaje, że skoro dla kogoś jest coś częścią życia bardzo taką nieodzowną, bardzo związaną, no to nie można mu tego odbierać w żaden sposób.
1: Czyli jeśli dla was klubowa miłość jest silniejsza niż śmierć, to radziłabym się, nie wiem, czy to się w testamencie wtedy spisuje?
0: Tak, coś takiego się wpisuje w takie swoje życzenia co do ostatniego, albo jak cię mają ubrać, też się tam wpisuje, więc no, to jest taki dość temat, bym powiedziała, mało niebiesko-biały. Albo bardzo niebiesko-biały w tym momencie.
1: No
0: bardzo
1: nie wiem,
0: lechowy.
1: Jest też opcja czarno-złota.
0: Czarno-złota jest, a to chyba na 100 lat Lecha Poznań, czy coś takiego? Tak mi się wydaje, że wtedy były takie czarno-złote szaliki, ale mogę teraz się mylić w tym momencie.
1: Ewentualnie, jeżeli chcecie mieć logo Lecha na urnie, ale jednak chcecie, żeby urna wyglądała tak minimalnie poważnie, to wtedy można wziąć logo Lecha, ale czarno-złote.
0: Chcesz mi powiedzieć, że niebieska urna nie wygląda poważnie?
1: Z rogiem Lecha zawsze wygląda poważnie.
0: Nie, wiesz co, mi
1: ale
0: to trochę przypomina puchar.
1: To wygląda trochę.
0: To wygląda trochę.
1: Ciekawe, za co przyznawany w takim wypadku.
0: Dobra, skończmy to, bo przyjemy w złe miejsce.
1: Lecimy.

0: do osób 15-18 lat, bo zależy nam po prostu na tym, żeby wspierać twórczość młodych osób. Mamy warsztat, który poprowadzi Helena Gandżalian z tworzenia teledysków, który będzie skierowany z kolei bardziej do osób, które już tworzą jakieś filmy, posługują się językiem sztuk wizualnych, więc powiedzmy, że on ma taki charakter może średnio zaawansowany, ale jest też dużo w naszej ofercie takich rzeczy, które są zupełnie od podstaw. Na przykład jak ten tegoroczny warsztat dotyczący dzwonków telefonicznych, ich tworzenia. W sumie zaczęłam już trochę mówić
1: o... No właśnie
0: o,
1: chciałam się dopytać, skąd...
0: O programie.
1: Na samym początku właśnie jeszcze też, zanim przejdziemy szczegółowo tutaj do programu, to skąd w ogóle decyzja, żeby postawić na te telefony w tegorocznym temacie całego OFU?
0: Właśnie myślę, że jak odpowiem na to pytanie, to że odpowiem jednocześnie też na to poprzednie. Staram się zawsze wybierać takie tematy, które padają blisko naszej codzienności, bo dużą wartością jest dla mnie, jeżeli spotkają się 3 randomowe osoby, czy 8 randomowych osób w grupie warsztatowej i każdy będzie miał na dany temat jakieś doświadczenie, będzie miał na dany temat coś do powiedzenia, żeby to były właśnie takie tematy, które są nam bliskie, które wydają się proste. W ubiegłym roku tematem była praca, w tym roku przypada okrągła rocznica, bo 150 lat temu została przeprowadzona pierwsza rozmowa telefoniczna, która miała wpływ, ten wynalazek w postaci telefonu miał wpływ i na wynalezienie radia i internetu i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno to był jakiś taki punkt, ale jak zaczęłam myśleć o oprogramowaniu tej edycji, to pomyślałam, że w ogóle to jest taki przedmiot, który bardzo nam towarzyszy, zrobił tyle samo dobrego, co złego, myślę, dla cywilizacji i że jest też taka... Taki wykres wyobrażam sobie w głowie, że mamy oś i na jednym końcu jest świat online, a na drugim świat offline i każdy z nas pewnie sytuuje się gdzieś indziej na tej linii. To jest jakiś taki ciekawy punkt wyjścia w ogóle do tego, żeby rozmawiać na temat telefonu, na temat tego, w jaki sposób on zmienił komunikację między ludźmi.
1: Okej, czyli rozumiem, że wy bardziej podchodzicie do tego szerzej, nie stajecie po jednej stronie, że telefony albo ułatwiły właśnie nam tą komunikację, albo nas oddaliły od siebie, tylko raczej staracie się na to patrzeć z obu stron.
0: Myślę, że to jest taki ciekawszy punkt widzenia niż założyć, że zły telefon.
1: Zgadzam się, a w takim razie już zaraz wracamy również z Zuzanną Głowacką, która dokładnie opowie nam o programie całego festiwalu OFF Opera.

0: Ona poprowadzi też inne spotkanie czwartkowe, które będzie miało bardziej taki charakter właśnie rozmowy z publicznością, gdzie będziemy się dzielić zabawnymi anegdotami na temat telefonów. Natomiast tutaj bardzo zależało mi na tym, żeby wybrzmiała rola Marty w poznańskim środowisku jako filmoznawczyni, bo ona w tej chwili dużo się pojawia właśnie na różnych festiwalach filmowych, prowadzi dużo prelekcji, paneli dyskusyjnych. Bardzo marzyło mi się, żeby właśnie przygotować taką prelekcję dotyczącą telefonów w popkulturze, bo i znamy go, nie wiem, kojarzy mi się chociażby z filmem The Ring albo z Bezsennością Seattle. Myślę, że tych przykładów będzie dużo więcej. A ciekawa jestem właśnie, jaką optykę będzie miała na to Marta. No i oczywiście po tej prelekcji to nie jest zamknięta forma, tylko będzie część taka, gdzie również będziemy się wymieniać naszymi doświadczeniami odnośnie telefonów w popkulturze.
1: Ale powiem ci, że tutaj w całym programie chyba najbardziej zaintrygował mnie ta część taka najbardziej ruchowa, czyli aerobik. Skąd w ogóle pomysł tutaj też na taką formę?
0: Tutaj zaczęło się tak naprawdę od postaci, od osoby, która poprowadzi ten aerobik, bo to jest Albert Memeti, który jest śpiewakiem operowym i w Off Operę był zaangażowany już w jej drugiej edycji, występował właśnie wtedy jako aktor w spektaklu, tak się poznaliśmy zresztą. No i ja śledzę bardzo chętnie działalność tych osób, które są związane z Off Operą, które kiedyś wzięły w niej udział. Te osoby również chętnie do nas wracają i kojarzę Alberta z taką właśnie działalnością. To jest takie jego hobby, które zaczęło się w pandemii. On zaczął prowadzić taki profil instagramowy 80s Aerobic Workouts i tam proponował proste układy, proste choreografie właśnie inspirowane programami fitness z lat 80. i zapraszał przyjaciół do odtworzenia tych układów razem z nimi. Nagrywał takie krótkie filmiki jakimś analogowym sprzętem. Miało to super klimat. Kilka razy również zapraszał mnie, ale jeszcze nie udało mi się wziąć udziału, ale pomyślałam, że super byłoby zorganizować takie wydarzenie dla większej ilości osób i również zrobić z tego właśnie jakąś formę teledysku czy pamiątkowego wideo, bo w sumie dokładnie w tym wydarzeniu Colon Me, które pozornie nie ma nic wspólnego z telefonem, prawda, bo bardziej chodzi tam o odtworzenie choreografii. Jest co prawda inspirowana nazwa teledyskiem Erika Pryca, czy jego piosenką. Ale no to jest też takie cofnięcie się w przeszłość, kiedy te telefony komórkowe jeszcze nie istniały. Komunikacja między ludźmi była inna i ideą wydarzenia jest wykreowanie takiego imersyjnego świata. Przebieramy się. Chodzi o to, żeby przejrzeć szafy, żeby właśnie założyć jakieś leginsy, frotki, wszelkiego rodzaju atrybuty, które z programami fitness mogą się kojarzyć. I myślę, że wspólnie wówczas wykreujemy taką przestrzeń. Raz już udało się nam to zrobić, jak w 2023 roku organizowaliśmy premierowy koncert Taxi w barze u Gosi. I tam poprosiliśmy też publiczność, żeby przebrała się w stroje z lat 90. No i to zadziałało jak wehikuł czasu. Więc pomyślałam sobie, że skoro byliśmy już w 90., no to teraz cofnijmy się jeszcze o dekadę i zobaczmy, jak będzie nam w latach 80.
1: Czyli rozumiem w sumie, że Off Opera tak naprawdę skierowana jest do wszystkich w każdym wieku, ponieważ tutaj też widziałam wydarzenie Speed Friending i rozumiem, że ona też jak najbardziej jest otwarta na wszystkie osoby w każdym wieku.
0: Tak, mi zależy na tym, żeby tworzyć taką przestrzeń, w której przede wszystkim możemy się ze sobą poznać i mamy do tego warunki. Pewnie jakąś grupą taką główną, docelową są osoby dorosłe i młode osoby dorosłe, ale nie mam tego spisanego, że nie jest to żadna jakaś twarda zasada. Chodzi o to po prostu, żeby miksować się środowiskowo i żeby robić rzeczy razem, a przy okazji, żeby mieć też dobrą zabawę, bo w momencie, kiedy rozmawialiśmy z publicznością w ubiegłym roku odnośnie tego właśnie, jaka jest potrzeba, jakiego typu wydarzenia powinniśmy robić, to ta zabawa, potrzeba jakiegoś takiego odpuszczenia, relaksu bardzo mocno wybrzmiały myślę, że w takim świecie dużego przeciążenia wszyscy bardzo tego potrzebujemy i dlatego te wydarzenia mają taki charakter.
1: Tutaj oczywiście nie zdążyliśmy opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach Off Opera, ale mam nadzieję, że chociaż któryś z nich tutaj was zachęciło do wzięcia w nich udziału i poprosiłabym ciebie, Zuzu, żebyś nam powiedziała, gdzie możemy znaleźć informacje o wszystkich wydarzeniach. Gdzie szukać tego?
0: Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej offopera.pl. Tam dostępne są również bilety na finałowy koncert, gdzie zobaczymy DJ-a Blika live i Dominika Płonkę oraz po prostu Kajtka i gdzie odbędą się też mistrzostwa gry w Snake'a na legendarnej Nokii 3310. O tym nie zdążyłam powiedzieć, więc może warto wejść na stronę i sobie jeszcze doczytać. Tam na pewno znajdziecie komplet.
1: Dokładnie, więc wszystkich was zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami Off Opery, a naszą gościnią była Zuzanna Głowacka, czyli dyrektorka tego festiwalu. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dzięki.

Zaprasza Kacper Kaźmierczak. Drodzy, drogie, rozpoczął się wrzesień, tym samym zakończył się tak zwany sezon ogórkowy, czyli sezon takiego większego przystoju w premierach filmowych. Oczywiście nie znaczy to, że nic się nie ukazywało w wakacji w kinach, bo mieliśmy m.in. Odyseję czy nowego Spidermana, natomiast wchodzimy powoli w sezon zimowy, czyli maraton premier, chociażby przed amerykańską galą Oscarów. No i zastanówmy się, co tak w zasadzie we wrześniu będzie się w najbliższych dniach w kinach działo. To znaczy, jakie filmy będą premierowały, co fajnego można zobaczyć. Tym samym chciałbym wam przedstawić cztery filmy, które w najbliższych dniach będą premierowały w kinach. Z czego tylko jeden miałem okazję wcześniej zobaczyć, więc tylko za jeden mogę ręczyć, że jest to faktycznie dobre kino. Resztę to są jakieś moje predykcje na podstawie znajomości aktorów występujących, czy reżyserów, czy po prostu fascynacji danymi filmami. Rozpocznijmy sobie od filmu Niebo nad Normandią, który premieruje w piątek 11 września. To jest kino drugowojenne, opowiadające o amerykańskim lądowaniu aliantów na plażę w Normandii. I no, czy jest to temat, który w jakiś sposób został już wyeksplorowany przez popkulturę? No tak, natomiast on podobno pokazuje nieznane fakty, nieznane oblicze, prognozę pogody, która mogła zaważyć o tym, czy w ogóle operacja się odbędzie. No i gra tam Brendan Fraser, którego uwielbiam. Jest to kino drugowojenne, które, jak już wspomniałem, bardzo lubię. I gra tam Andrew Scott, którego absolutnie kocham całym serduszkiem. Film jest reżyserowany przez australijskiego reżysera, a nie amerykańskiego, mimo tego, że jest to amerykańska produkcja. Mam nadzieję, że ta różnica w pochodzeniu przełoży się na jakąś różnicę we wrażliwości i dostaniemy opowieść o tym, czym faktycznie The Day było, a nie amerykańskie wyobrażenie tego. I to jest Niebo nad Normandią 11 września. Następnie w kinach pojawi się film Powiedz mi, co czujesz, polskiej produkcji, który miałem okazję zobaczyć na Nowych Horyzontach pod koniec lipca. To jest kino opowiadające o pokoleniu Z, o generacji Z. Nie jest to pierwszy polski film, który się podejmuje tej tematyki. Wcześniej mieliśmy Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre i tamten film niestety mi się po prostu nie podobał. To znaczy, jak dla mnie, był zbyt warszawski, zbyt banieczkowy. Pod Powiedz mi, co czujesz, dużo prędzej i dużo bardziej jestem w stanie się podpisać. Łukasz Ronduda robi specyficzne kino, które nie do każdego może dotrzeć. On łączy trochę swoją estetykę i wrażliwość kuratora sztuk wizualnych, galeryjnych, co bardzo mocno można odczuć w tym filmie, na co też jest postawiony bardzo mocny nacisk. Natomiast jest to jakaś baśniowa fikcja, w którą ja jestem w stanie po prostu uwierzyć i która mnie kupuje. Jest to bardzo czuły, bardzo wzruszający obraz relacji, obraz tego, z czym się musimy mierzyć, w jaki sposób się z tym mierzymy. Jest niesamowicie rozczulający ten film, więc bardzo, bardzo wam go serdecznie, bardzo wam go serdecznie polecam. Następnie 18 lipca premieruje film Resident Evil i ja wiem, że to jest trochę kontrowersyjne, możemy się pokłócić, czy ekranizacje tego IP, tak zwanego Intellectual Property, czy to są dobre ekranizacje, w szczególności te z Milą Jovovich. No ja mogę powiedzieć, że jak byłem mały, to te filmy mi się podobały, później zacząłem dorastać i zacząłem sobie coraz bardziej uświadamiać, czym i o czym jest dobre kino, no i już coraz mniej mi się te filmy podobały. Natomiast warto teraz zwrócić uwagę, że od kilku lat ekranizacje gier przestają być już tylko drukarką pieniędzy, która nastawiona jest na granie, na nucie nostalgii dawnych graczy, którzy chcą wrócić do młodości, i w końcu ekranizacje gier stają się fajnymi, autonomicznymi produkcjami z dobrze skonstruowanymi historiami, które nawet nie do końca znając oryginalną grę czy oryginalny twór, który ekranizują, potrafią przynieść dużo frajdy w trakcie oglądania, albo nawet coś więcej, jakąś głębię merytoryczną. Za reżyserię odpowiedzialny jest Zack Cregger, którego stanowiska możecie nie znać, natomiast wydaje mi się, że jeżeli powiem, jaki film ostatnio wyreżyserował, to dużo więcej wam ten człowiek powie, ponieważ jest to reżyser filmu Weapons, po polsku Zniknięcia. To jest ten cudowny horror z 25 roku z tą cudowną ciotką Gladys. I dla mnie fakt, że reżyseruje to akurat Cregger, plus obejrzenie zwiastunu, który jest po prostu ciekawy, daje mi jakąś rękojmię, że na to, że to będzie dobry seans, tak po prostu. A to było Po napisach, także do usłyszenia następnym razem Po napisach.
Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Jacper Kaźmierczak.

Przed chwilką rozmawialiśmy o vintage'owych telefonach i jak wiemy, takie telefony potrafią nieźle psocić. Dlatego również Inasz postanowił zrobić nam psikusa. Czy słyszymy się z Krystianem Piotrem, kuratorem lasu? No cóż, różnie to bywa, dlatego jeszcze trochę posłuchajcie muzyki, a my do was za chwilkę wrócimy już z Krystianem.

0: Super. A jeżeli chodzi właśnie o takie zmiany, czy coś jeszcze nowego pojawi się w tegorocznej edycji?
1: Tegoroczna edycja przypomina dwie poprzednie. Główną zmianą jest ta trzecia scena przy Lokum. Jest mniej więcej ta sama ilość koncertów w sali wielkiej na dziedzińcu. Więc kto był wcześniej, no to mniej więcej wie, jak wygląda festiwal.
0: Super, myślę, że brzmi to naprawdę ekscytująco. No i fajnie, że są to właśnie takie lokalizacje w centrum miasta, które gdzieś tam łączą tą, ten aspekt historyczny z koncertami muzyki, która jest zupełnie nowa i wyjątkowa. Krystianie, a mógłbyś może zaprosić naszych gości, powiedzieć co, gdzie i jak możemy zdobyć więcej informacji o festiwalu?
1: Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. W ten weekend już startujemy w piątek o godzinie 19. Zapomniałem wspomnieć, że mamy jeszcze w sumie czwartą taką mikroscenę w pokoju orzechowym w starej części zamku. Tam wystąpi Full, czyli Justyna Banaszczyk z Łodzi. Więcej informacji znajdziemy na Facebooku i na Instagramie oraz na stronie internetowej CK Zamek.
0: Super. My również zapraszamy bardzo serdecznie do sprawdzenia tych informacji. Dziękujemy Ci, Krystianie, ślicznie za rozmowę i dziękujemy, że opowiedziałeś nam o tym wydarzeniu, ponieważ myślę, że jest to idealny sposób, żeby spędzić właśnie najbliższy czas. Dziękujemy Ci i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A już za chwilkę wracamy do Was z kolejną dawką kultury.

0: o festiwalu Opera, Festiwalu Muzyki Awangardowej, czyli macie dwa operowe, chociaż nie do końca, właściwie głównie z nazwy, ale festiwale, na które warto się wybrać. Poza tym również usłyszeliście pigułę, która mam nadzieję, że była dla was równie ciekawa jak i dla nas. A jeżeli chodzi o ten sabotaż kulturalny, to poprowadziły dla was go
1: Weronika Mrowińska
0: i Gabi Dębowska, a realizował nas Grzegorz Nowacki. Do usłyszenia.

płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Yeah.

Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie. Wtorkowy Aferytm, godzina 19.04. Przed mikrofonem Jakub Wasiela, za konsolą oczywiście Arkadiusz Cierniak wspiera mnie w realizowaniu tej audycji dla Was. Zaczęliśmy sobie kawałkiem, którym jest takim hip-hopową tutaj nowością, zapowiadającą najnowszy album Kaza Bałagana. Premiera tego albumu 2 października, także już w przyszłym miesiącu. No i tutaj tym razem utwór Overboost. Mogliśmy też usłyszeć na nim PZ-a, jak i Hałastrę. Za produkcję tego kawałku odpowiada oczywiście Leśny. No, mamy to, do czego nas Kaz Bałagan przyzwyczaił. Jest to taki hip-hop odmurzający. Po pozostałych singlach promujących cały album, no myślę, że zostanie on w takiej tonacji właśnie zachowany. Oczywiście już dostępny od dawna w preorderze. Kaz Bałagan tutaj nie oszczędza promocji, dużo kawałków singli wrzuca z tej najnowszej płyty na streamingi pokazuje nam, co będzie grane już 2 października. Na ten moment nic nie wiadomo o żadnej trasie koncertowej, ale znając jego, to zaraz po premierze płyty coś wystartuje w Polsce, żeby ten projekt

0: utwór pod tytułem Wiem, gdzie no, chłopaki dograli się do picha. No i cóż, za chwilę coś więcej, a tymczasem posłuchajcie sobie.
1: Wiem, że

Część z co młodszych słuchaczy Radia Afera albo w ogóle młodszych słuchaczy hip-hopu może w ogóle zespołu Fenomen nie kojarzyć, bo to jest zespół, który powstał w roku 97, udzielał się na przestrzeni tamtych lat do roku 2007, gdzie w roku 2001 powstał ich pierwszy album, Efekt, który zresztą był bardzo ciepło przyjęty. No, to były początki hip-hopu, wtedy też w podziemiu dogrywali się chociażby do Gramatika, bo możemy ich usłyszeć na Światłach Miasta w utworze Każdy ma chwilę, czy mogliśmy ich usłyszeć na drugim krążku Płomienia 81. W roku 2010 zespół rozwiązano, wtedy składał się on z czterech członków, no i od jakichś kilku lat Fenomen znowu, tym razem w duecie, znowu

Znowu gra, koncerty gra, bo płyt na razie nowych nie zapowiadają. Chociaż chłopaki w krótkim wywiadzie przed koncertem na Rapstacji w tym roku powiedzieli, że może na 30-lecie coś zrobią tej płyty Efekt, no bo no, Efekt ma już 25 lat. W tym momencie możecie posłuchać fenomenu na koncertach właśnie w składzie Żółw i Namaste, a kiedyś Namaste też miał ksywkę Ziaja. No i przebranżowił się trochę i zaczął robić właśnie utwory pod inną ksywą, ale też ich zbyt dużo nie nagrał. Natomiast no, napawa nas optymizmem to, że właśnie pojawiają się na takich wydarzeniach jak Rapstacja i no, jak sami mówią, dalej są w sumie zszokowani tym, że ludzie, którzy teraz są dorośli, kiedyś byli dziećmi, nie mogli przychodzić na ich koncerty, teraz nagle ze swoimi dziećmi przychodzą na taką Rapstację i właśnie ich słuchają na dosyć sporej scenie. Oni chyba byli na tej old school scenie, z tego co ja się orientuję, ale też was nie chcę kłamać, także jak jesteście ciekawi tych kulisów fenomenu na tegorocznej Rapstacji, to weźcie sobie to jeszcze dokładniej, wygooglujcie. No a tymczasem płyta tygodnia, ale zanim to, to w zasadzie nic, bo konkursów dla was dzisiaj nie mam. Także cóż, poprosimy teraz płytę tygodnia.

No dobra, godzina 19.14, pora na płytę tygodnia od Destiny Ports i to jest w zasadzie epka pod tytułem Destiny Ports. Mamy tutaj debiut poznańskiego duetu, a mianowicie mamy tutaj debiut założyciela Wojciecha Liptala i Jędrzeja Kołeckiego. No chłopaki zrobili nam tutaj mini album składający się z pięciu utworów. Jest to taki miks alt rocka, pop rocka, indie rocka. No i brzmienia lat 80. Naprawdę ciekawe połączenie, tym bardziej, że no, te inspiracje latami 80. Słychać i to właśnie takimi Stanami Zjednoczonymi wręcz słychać, tym bardziej, że udało mi się wyczytać, że panowie właśnie sam pomysł na ten nowy rozdział muzyczny, który rozpoczęli i teraz zaczęli czerpać właśnie z podróży na zachodnie wybrzeże USA. Tak też trochę brzmi mi ta muzyka w tym momencie. A jeden z utworów, który znajduje się na tym krążku, nosi tytuł Waiting i właśnie zamierzamy wam go tutaj zagrać.

A tym polskim akcentem jest samplowanie legendarnego polskiego jazzmana Wojciecha Karolaka, którego klawisze mogliśmy usłyszeć właśnie na tym utworze Witch Doctor. Także bardzo ciekawe, że Alchemist tutaj z naszego polskiego podwórka też skorzystał, chociaż no on już kiedyś też miał takie zapędy, żeby korzystać z naszego regionu geograficznego, co jest bardzo dla mnie przynajmniej pozytywnym zaskoczeniem, no bo Alchemista bity lubię, darzę szacunkiem ten jego twórczość i zawsze jest to bardzo miłe, jak coś pojawia się od nas. Sama Eryka Badu w Polsce pojawiała się wielokrotnie na koncertach, także być może, nie wiadomo jeszcze, czy jakaś trasa, coś będzie, ale z racji tego, że no pojawiała się wielokrotnie u nas w Polsce, to jest, myślę, szansa na to, że w przyszłych latach się pojawi. Na Openerze była w 2008 roku chociażby, no i rok temu wystąpiła na dwóch koncertach w Gdyni. Także no może ta nowa płyta trafi tutaj do nas na żywo. Byłoby to fajne, bo nie wiem, czy wam siedzi, ale no takie brzmienia właśnie bębnowe, takie troszeczkę plemienne, no są na tej płycie częściej uskuteczniane i to brzmi fajnie, to brzmi dobrze. Jeszcze dzisiaj będzie jeden utwór taki soulowy właśnie z takimi brzmieniami, a też tą płytę Eryki Badu, no te niektóre utwory przypominają mi brzmienia Maca Millera. Nie wiem dlaczego. Może to po prostu moje takie odczucia. Natomiast przez to, że właśnie to mi się jedno z drugim kojarzy, postanowiłem, że dzisiaj Maca Millera wam tutaj zagram. Tym bardziej, że wczoraj była kolejna rocznica jego śmierci. Ja zauważyłem, że już rok rocznie, jak jest rocznica śmierci Maca Millera, staram się go wam tutaj jakoś przemycić do audycji. I cieszę się, że mogłem i w tym roku wam dać coś od niego. No, a tym utworem, który dzisiaj usłyszycie, jest Fight the Feeling z gościnnym występem Kendricka Lamara.

0: fuck me.
1: I want you to fuck me.
2: No, także Mac Miller byłby tutaj no, w tym roku odhaczony za produkcję tego utworu. Odpowiadał Iman Omari, a gościnny występ w ogóle Kendricka Lamara w tamtym roku 2012, no to myślę, że dla samego Kendricka był bardziej prestiż niż dla Maca Millera, no bo Kendrick Lamar wtedy promował swoją płytę Good Kid Mad City, która wychodziła parę miesięcy po tym, jak Mac Miller wziął go właśnie na supporta swojej trasy koncertowej. Sam kawałek porusza temat walki z nałogami, pokusami, narkotykami, kobietami, no gdzie Kendrick Lamar właśnie z Maciem spoglądają na przeciwności losu. No i uświadamiają sobie, że właśnie ta dziecięca niewinność znika. Także utwór bardzo spokojny, ale no po wsłuchaniu się w tekst można też wyciągnąć bardziej reflektywne wnioski. I dużo utworów Maca Millera takimi właśnie było. I dobrze, że dalej możemy do nich wracać. Wracając na nasze polskie podwórko, tutaj akurat Sarius będzie dla was grany. Zbyt dużo o tym, co nas czeka w przyszłości od Sariusa, powiedzieć nie mogę, bo w tym roku jest strasznie ciężko, jeżeli chodzi o jakieś szersze zapowiedzi tego artysty. Natomiast wydał singiel Piękne Słowa. Ma to być zapowiedź jego najnowszego nadchodzącego wydawnictwa, o którym w zasadzie na ten moment nie wiemy nic. Jeżeli chodzi o samego Sariusa, to no, jest to postać od jakiegoś czasu dla mnie taka trochę dziwna, bo no, rok 2024, już pomijając jego wcześniejsze jeszcze albumy, to dwa lata temu mieliśmy świetny krążek, Ostatnie takie emocje. Potem w tym samym roku jeszcze w grudniu wraz z Puff Beatsem wydał no bardzo intrygujący projekt Rozmowy dla dorosłych, gdzie ta konwencja polskiego hip-hopu była, znaczy polskiego hip-hopu nawet, trochę przesadzam, ale konwencja Sariusa, który miał taki swój styl, a nie inny, została mocno zachwiana i to był ciekawy eksperyment. Rok 2025, przypomnę tylko, że Sarius mówił, że ze sceny schodzi i już więcej muzyki robił nie będzie, ale potem się z tego wycofał, wydał album Projekcje, który no został tak średnio przyjęty i no nie dziwię się, bo z całej dyskografii Sariusa no jest to jeden z albumów według mnie gorszych. Piękne Słowa to jest bardzo przyjemny dla ucha singiel. Też tutaj Sarius mniej hip-hopowo, refreny są śpiewane, przez co no widać tutaj jakiś też eksperyment. No chyba chce się wbić w te trendy nowego hip-hopu, bo tak mi się wydaje, że to tak troszeczkę wygląda teraz. Ale za dużo mojego gadania, a za mało muzyki. Piękne Słowa od Sariusa.

Krótki to kawałek, ale jakże piękny. No, Sarius tutaj w tym wykonaniu śpiewowym nie wypada najgorzej. Przy tej gitarze jeszcze i tym tekście, który też według mnie no, stoi na wysokim poziomie, zapowiada tutaj ciekawy krążek, na który będę czekał. Tym bardziej, że no, jeżeli no, będzie mi brakowało trochę tego Sariusa sprzed lat z Anti-Hype'ów czy z płyty Daleko Jeszcze, gdzie no, to był typowo taki, no Sarius to mi się jednak kojarzy z jednak oldschoolowym hip-hopem jeszcze, z tym końcem oldschoolowego hip-hopu, a tutaj mamy coś zupełnie innego, brzmi to świetnie i jednak no może pora na jakieś odświeżenie tego, co już było kiedyś. Eminem. Niedawno w audycji w specjalnym wydaniu Back to School na antenie Shade 45 rozmawiał z Destroyem i Paulem Rosenbergiem. Zresztą bardzo ciekawa rozmowa. 40 minut na YouTubie można sobie też odsłuchać całości. Także jak będziecie po audycji i będziecie szukali czegoś związanego z muzyką, a interesuje was temat na przykład Eminema czy amerykańskiego hip-hopu, to też można sobie obczaić, bo Eminem opowiada tam wiele różnych rzeczy ze swojego życia. Znaczy wiele, na tyle, na ile 40-minutowy materiał można na to pozwolić, ale jest tam parę ciekawostek. Opowiada także o Redmanie jako o swoim idolu, czy też o LL Cool J'u, którego w zasadzie na początku swojej kariery Eminem w zasadzie kopiował na swoich płytach pierwszych. Była to jego największa inspiracja. No, do tego stopnia nawet, że jak sam w rozmowie mówił, wychodził z boomboxem i grał, po prostu śpiewał właśnie kawałki LL Cool J'a na ulicy przed przejeżdżającymi samochodami. Bardzo ciekawa rozmowa. Szkoda, że jest takich rozmów no, nie aż tak wiele, jakbym ja tego oczekiwał, bo zawsze miło jest się dowiedzieć czegoś o artyście, którego się lubi. Sam Redman, jak wspomina Eminem, też jest jego wielkim fanem i wielki jest to autorytet, bo to właśnie on pokazał mu, że można miksować ze sobą słowa i rymować, które w zasadzie nie powinny się ze sobą rymować, czyli gdzieś tam ta zabawa językiem właśnie przez Redmana została Eminemowi pokazana. Co ciekawe, mimo tego, że panowie darzą się wielkim szacunkiem, to można ich było razem usłyszeć tylko raz na przestrzeni całej kariery Eminema, a może byłoby to ciekawe doświadczenie, gdyby zrobili coś więcej. No, niemniej jednak wykorzystałem to, żeby zagrać wam utwór Like Toy Soldier od Eminema.

Także mielibyśmy Eminema, on jeszcze nam tutaj będzie wydźwięczał się powoli i w tym momencie już będziecie słyszeć kolejny, ostatni utwór, który no umili wam ten wieczór już do końca tej audycji. Mamy tutaj remix Satoriego od Satoriego, a remix utworu Stone Flower od Namito i Ahmeda Zahira. Jest to utwór, który no został wydany na dwudziestolecie wytwórni Soul Selectas i oni wydali dwa takie albumy, 20 Years of Soul, gdzie było 30 kawałków, i 20 Years of Soul Remixes, gdzie mamy remixy 25 z tych utworów. Satoriego już kiedyś wam pokazywałem, a dzisiaj będziecie mogli usłyszeć go jeszcze raz. Tym samym chciałbym podziękować wam za dzisiejszą audycję, godzina 19:51. Przed mikrofonem Jakub Wasiela, za konsolą Arkadiusz Cierniak, no i zostawiam was z tymi solowymi brzmieniami. Jedźcie bezpiecznie, słuchajcie Radia Afera i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
6: Okazuje się, że tak.
5: Nostalgia.

0: było po wydaniu ich, jej właściwie, chociaż wtedy jeszcze ich, debiutanckiego albumu Lungs, chociaż stamtąd chyba najwięcej tych jednak utworów, takich jak Rabbit Heart na przykład, no to był jeden z tych takich, które uwielbiałem. No ale również już tak świadomie wyczekiwałem następnego albumu, który ukazał się w 2011 roku i to jest album Ceremonials. To nawet nie jest najlepszy album w dyskografii Florence and the Machine, bo ten dopiero przed 2015, kiedy to pokazało się How Big, How Blue, How Beautiful i tu nie ma w ogóle miejsca na dyskusję i nie zapraszam nikogo do tej dyskusji.
1: Nawet nie będę próbował.
0: Natomiast najlepszy utwór Florence and the Machine znalazł się właśnie na albumie Ceremonials i o Jerzyk, my to musimy kiedyś nagrać na żywo, bo po prostu to, co się tam dzieje w tej drugiej części, nie wiem, kto to zaśpiewa, no bo ani ja, ani ty raczej nie wyciągniemy niektórych partii, a do tego nie mamy harfy, ale myślę, że jakoś to ogarniemy, bo no, posłuchajcie państwo sami.

0: Resident C. No i również jest kolejny projekt Alexa Turnera. Projekt, który dla mnie jest... Inaczej, no, Alex Turner jest, jaki jest, nie? To każdy wie. Każdy wie, jaki, Alex
1: jaki jest, każdy
0: dokładnie,
1: widzi.
0: Dokładnie, Alex Turner, jaki jest, każdy widzi. To jest przeartystycznie wrażliwa dusza, która operuje słowem na poziomie największych... No, nie da się tego po prostu opisać, w jaki sposób on pięknie skleja opowieść w tak krótkiej formie, jaką jest utwór muzyczny. No naprawdę, no to jest dla mnie niepojęte i ja tutaj będę w tym momencie stawał po prostu okoniem, jeśli ktokolwiek mi kiedyś powie, że tam są jakieś grafomańskie rzeczy. Nie, to jest piękne. Bo kiedyś się z takim czymś spotkałem i bardzo się oburzyłem. No i Alex Turner miał również swój projekt taki no, poboczny, czyli raz wydał jedną swoją epkę, która się nazywa Submarine, no ileś
1: tak,
0: nie po
1: bardzo
0: prostu,
1: ją lubię,
0: ale zresztą do filmu. Tam nawet jest Perdura Waltz, gdzie masz świetną zmianę
1: metrum z 4/4 na 3/4.
0: Tak, w refrenie,
1: no, fantastycznie,
0: tak,
1: to jest bardzo dobrze poprowadzone.
0: Jest genialne, tak, tak, sam kiedyś na to wpadłem. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to Jerzy kiedyś mi to powiedział. Ale tak, faktycznie, to potem zresztą też było na albumie Arctic Monkeys. No ale on miał też również jeden projekt, który jest przepiękny. I ja może zaraz o nim opowiem, ale najpierw niech Alex sobie zaśpiewa. I just saw

0: No i tak to jest, że Glass Animals lubią czasami jakiś taki smaczek sobie dorzucić, ale no to jest zespół, który tak jest indie rockowy jakby cały czas, nie ma co, szkoda, że ostatnio jest o nich trochę ciszej, albo właściwie jest po prostu cicho.
1: Dzięki tobie było całkiem głośno przez ostatnie 3 minuty.
0: Nie, no było, bo po prostu kocham Glass Animals, ale niestety, w sensie oni teraz wiem, że w lutym, 2 lata temu chyba, coś tam się jakby, że były takie plakaty, które miały jakieś niecenzuralnych słów. No i faktycznie oni wydali jeden utwór wtedy. No i jeszcze w zeszłym roku też w sierpniu, ale tak jakoś są tacy nieregularni i tak trochę szkoda. Trochę szkoda, bo myślę, że każdy, kto lubi Glass Animals, podpisze się rękoma i nogami pod tym, co właśnie powiedziałem.
1: Wiesz, co można robić z rękoma i nogami też? Tupać i klaskać. A ja i mówię to z pewną świadomością tego, jak to może zostać odebrane. Kocham stomp, klap, hej, pop. Bardzo lubię tę muzykę popularną, gdzie się tupie, klaszcze i krzyczę chórem hej.
0: Hej!
1: No właśnie tak.
0: Nie mamy okno otwarte, się poniosło po całym kampusie. Przepraszam, strasznie akademicką czy tam uniwersytecką.
1: No zaraz wszystko nas to spacyfikują. Okay. I lubię to, po prostu to lubię, nie wstydzę się tego. Wiem, że niektórzy uważają, że to jest tanie i różne głosy na ten temat się pojawiają, ale ja to lubię i dla mnie jednym z przedstawicieli tego nurtu jest na pewno zespół The Lumineers, który no, jest dla mnie bardzo ważny.
0: Ja myślę, że to jest kluczowy przedstawiciel tego gatunku.
1: To jest jedyny przedstawiciel.
0: Nie, no może nie jedyny, ale taki, że który naprawdę ten styl muzyczny...
1: Wprowadził pod strzechy, jak no, to pięknie no, powiedział okay. Adam Mickiewicz. Naprawdę.
0: Tak powiedział o The Lumineers?
1: Nie, on tak powiedział akurat o sobie. Ale myślę, że jakby posłuchał trochę The Lumineers, to by mu się na pewno bardzo podobało, bo to też jest takie sielskie właśnie, jak pan Tadeusz. Takie rustykalne. No w każdym razie, wracając do domu. W 2016 roku pojawił się album Kleopatra, który... No, moje pojmowanie muzyki popowo-folkowej wywrócił trochę do góry nogami, bo szczerze mówiąc nie sądziłem, że da się jeszcze coś nowego w tym nurcie wymyślić, a ten album to zrobił dla mnie.
0: Oni jeszcze do tego wypuścili wtedy takie serie fabularnych teledysków.
1: Tak.
0: To był taki okres, też mi się wydaje, w muzyce, w którym ludzie lubili robić kilka teledysków, które opowiadały historię, że to jakby było taki jeden długi ciąg fabularny, bo pamiętam, że Codaline chyba też tak zrobili i wiem, że The Lumineers również i to było piękne. Tak,
1: to się nazywa, jest to na YouTubie dostępne w formie zmontowanej, to się nazywa The Ballads of Cleopatra? Tak mi się wydaje. No i jest to piękne. Ja bardzo lubię do tego wracać i to jest bardzo ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo też chciałem o tym powiedzieć, dlatego, że utwór, który za chwilę usłyszymy, ma moim zdaniem teledysk najpiękniejszy, bardzo lubię do niego wracać, bardzo mnie wzrusza za każdym razem, kiedy go widzę.
0: To co, pakujemy szczoteczki do zębów?
1: The Lumineers, Sleeping on the Floor.

0: Ja bym powiedział, że The Laminers to jest taki też uroczy...
1: Nie, to jest w ogóle dobre słowo, ten zespół jest uroczy.
0: Tak, to jest, no to na pewno, ale ja szukam czegoś takiego bardziej wyrafinowanego pod tym kątem, żeby opisać, że to jest taki uroczy okres w muzyce, kiedy ten taki folk trochę wracał do łask.
1: Tak,
0: bo ale folk jest... kojarzył się, mi się wydaje, przez wiele lat tylko z muzyką country. Mhm. Przez naprawdę kupę czasu i to jest okej, to jest, bo ja country uwielbiam na przykład, ale bardziej chodzi mi o to, że później, no wiadomo, zawsze był Bob Dylan, zawsze. Zawsze był też, no... Znaczy Leonarda Cohena pod tego nie podepniajemy za bardzo. No, ale Bob Dylan był zawsze i okej. Okay. Alex Turner się inspirował Bobem Dylanem, tak, proszę. Wspomnę tylko. No ale potem się właśnie pojawili Mumfordzi, potem się pojawił The Laminers, pojawił się Bon Iver, bo jego pierwsze albumy no, były folkowe, mimo wszystko.
1: No,
0: mimo
1: ja już mówiłem o tym dzisiaj.
0: Mówiłeś i właśnie tak też trochę widzisz, zamykamy klamrą tą audycję.
1: Ale super.
0: Co nie? Więc co byś mi powiedział jeszcze na temat tego, jak sobie spojrzysz wstecz i jakim jednym słowem opisałbyś lata 2010 w muzyce dla ciebie?
1: Tęsknię. To jest słowo, którego używam w stosunku do muzy lat 10, bo też właśnie chciałem powiedzieć jeszcze na chwilkę wracając, The Lumiers to jest przykład takiego zespołu, który mocno został wypchnięty oddolnie przez słuchaczy, którzy go pokochali. Nie był w żadnym stopniu industry plantem. Tak bardzo, bardzo ta promocja jego przebiegła organicznie i myślę, że to jest też piękna historia.
0: Mm-hmm. No, to zdecydowanie. No, myślę, że te lata właśnie w tym... No chociażby Arctic Monkeys. Tak, no dobra, już się śmieję, ale to też tak faktycznie było, że to było możliwe. Ja gdy myślę sobie o muzyce lat 2010, to chyba jednym słowem bym tego nie opisał, bo ja mam w sobie tak absolutnie dużo nostalgii, wdzięczności, wspomnień. Ta muzyka z tamtych lat ma naprawdę dla mnie jakieś synestyczne doznania po prostu. Nie. Bo ja czuję tą muzykę. Ja jakby widzę miejsca, w których kochałem te wszystkie Florence, Alt J'e, innych Mumfordów. I jest też ten jeden zespół, który faktycznie z tymi latami mi się bardzo, bardzo kojarzy, bo również go poznawałem. I co najlepsze, ostatnio ogłosili płytę, co ja gram, koncert w Polsce, w przyszłym roku będą grali, albo w tym nawet, nie wiem, już się naprawdę pogubiłem trochę.
1: Nie, czas jest
0: do tego akurat nie jestem wyzwyczajony, zwłaszcza, że dzisiaj cofamy się do przeszłości. Cage the Elephant, bo o nich mówię. Mhm. Mam wrażenie, że jak posłuchasz, bo ty to nie jest żaden wstyd, że nie znasz jakiegoś utworu z tej pięknej bazy lat 10, jak posłuchasz tego utworu, to jesteś drugą osobą w przeciągu 3 dni, która nie zna tego utworu, jestem trochę zaskoczony, ale miałbym większy szok, gdybyś był pierwszy.
1: Po trzecim się kasuje,
0: więc już jest okej. Okay. Cage the Elephant to jest zespół, który również darzę ogromnym szacunkiem. Kiedy pierwszy raz posłuchałem Ain't No Rest for the Wicked, no to zrobiło na mnie duże wrażenie. I to jeszcze było w ogóle w podstawówce i to jeszcze było w ogóle wcześniej. To było w jakimś, nie wiem, 2008 chyba roku, ale w 2013 no wydali fenomenalny album Melofobia i tam znajduje się utwór, którym zamkniemy tą naszą nostalgii lat 10. Nigdzie nie uciekajcie, bo zaraz do was dosłownie wracamy już w trochę innym anturażu, trochę przygasimy światła, ale myślę, że będzie wszystko okej. Okay. Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację audycji, a do lat 10. cofali się
1: Szymon Litkę
0: i Jerzy Koczur. Bardzo wam dziękujemy, słyszymy się dosłownie za kilka chwil, ale najpierw Cage the Elephant.

0: ale w klimacie zupełnie innym. Arkadiusz Cierniak niezmiennie za konsoletą realizatorską, natomiast przed mikrofonami
1: Szymon Litke,
0: Jerzy Koczur. Tu smutne piosenki. No i zaczęliśmy smutno, zaczęliśmy po islandzku, czyli tak jak lubię najbardziej, bo uważam, że ambientowa muzyka gotowana w islandzkim sosie jest najsmaczniejsza. Po prostu, nie wiem, mam tak, że to Sigur Rós w jakiś sposób, nie wiem jaki w ogóle, nie umiem tego opisać, no dotyka tych najwrażliwszych partii, chyba tych najwrażliwszych strun, ten Jonsi tym swoim smyczkiem przejeżdża po prostu po moim układzie nerwowym. W zeszłym roku, mniej więcej rok temu, pewnie niecały rok temu, razem z naszym serdecznym przyjacielem Mikołajem Marcinkowskim byliśmy na koncercie Sigur Rós symfonicznie we wrocławskiej hali stulecia. Ajajaj, ten wieczór naprawdę mocno wpłynął na moje życie, w sensie autentycznie, nie boję się tego
1: nigdy
0: powiedzieć.
1: Nigdy wcześniej nie byłeś we Wrocławiu?
0: Nigdy wcześniej nie byłem chyba taki smutny, w sensie, nie no, pewnie byłem, ale tak pięknie to brzmi na żywo, taka przestrzeń, to był w ogóle taki klimat, że my byliśmy jakieś 40 minut przed koncertem, czy coś takiego, a po prostu już wtedy był jakiś taki jeden ambientowy dźwięk, było pełno dymu już na hali, to po prostu wszystko robiło klimat, była przerwa w trakcie koncertu, co też było dość nietypowe, do tego ta orkiestra symfoniczna, która grała, to było tak, że dyrygent stał na froncie, to nie było tak, że był zespół, a za nią orkiestra symfoniczna, tylko oni autentycznie jakby byli wśród orkiestry, że to był autentycznie koncert, w którym oni byli jakby częścią tej orkiestry i ja bardzo takie rzeczy doceniam, między innymi tak samo robi teraz Grzegorz Turnau, który patrzy po prostu, ale nie, bo to jest, wiesz, to tak się mówi, że to takie okej, ale no jakby czuć, że oni patrzą na tą dyrygentkę, na tego dyrygenta. I moim zdaniem to robi robotę, bo wtedy masz jedną spójną całość tego muzycznego doświadczenia.
1: To jest ciekawe, myślę, bo trochę z perspektywy takiego wokalisty, solisty czy zespołu, to jest trochę oddanie kontroli nad tym, co finalnie wychodzi. Mówiłeś o tej ambientowej muzyce gotowanej w islandzkim sosie, to mi się od razu skojarzył ostatni album Of Monsters and the Men, bo na krążku All is Love and Pain in a Mouse Parade jest utwór Mouse Parade, który właśnie jest w takim klimacie utrzymany. I jak byłem w Warszawie na koncercie, to w pewnym momencie po prostu zespół zebrał się w takim małym kółku na scenie i grał do jednego mikrofonu, też roztaczając właśnie jakąś taką aurę bliskości i intymności, której nie zapomnę i która bardzo do mnie przemawiała. I coś faktycznie jest w tym takim islandzkim sosie i myślę, że to jest po prostu piękno muzyki ludzi z lodu.

0: coś pomiędzy no takim spokojem, a jednak dużo w tym smutku. Tak bym określił chyba tę muzykę.
1: Okej.
0: Okay. Myślę, że to jest, no myślę, że dzisiaj poznałem tego artystę i zostanę z nim na dłużej. Tych artystów, zespół w sumie.
1: Fajnie jest sobie podkrywać muzykę.
0: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że ja trochę to zaniedbuję, mam wrażenie, ostatnio w swoim życiu. Ja zapomniałem, jaką radość mi to sprawia.
1: No tak to jest, że nam się podobają te melodie, które już raz słyszeliśmy.
0: No tak, ale wiesz, no jednak wciąż odkrywając, no, no dużo masz i inspiracji z tego.
1: Nie, ale oczywiście, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Ja w ogóle nie umniejszam odkrywaniu nowej muzyki. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby od czasu do czasu posłuchać i mam nadzieję, że państwo też w naszej audycji znajdują coś nowego dla siebie.
0: Teraz nic nowego państwo nie znajdą, ale znają coś państwo genialnego.
1: Nihil Novi. Ben Howard, szanowni państwo, on się pojawiał już w tej audycji kilka razy, głównie, a nawet tylko i wyłącznie za twoją sprawą do tej pory.
0: No i co? I co mi
1: no
0: zrobisz?
1: I zrobię ci tę przyjemność, że teraz ja zaproponuję coś od Bena Howarda, bo jak już weszliśmy w taki dark folkowy, dark indie, ciemno-gitarowo, smutno-przestrzennie, no to myślę, że aż się prosi. Aż się prosi, a to jest chyba jeden z moich ulubionych. Myślę, że to nie będzie kontrowersyjne, jak powiem, że to jest jeden z moich ulubionych utworów Bena Howarda. Chociaż ty pewnie jesteś tym typem, który powie, o, ale jak to ten, a nie jakiś undergroundowy, nagrany dyktafonem w metrze 100 lat temu, którego
0: chłopie,
1: można pozwolić tylko
0: Black
1: na SoundCloudzie.
0: Black Flies to jest mój ukochany utwór.
1: A, no przecież to super.
0: Jest jakby no, na pewno top 3, ale myślę, że może być top 1 i w momencie, w którym miałem, jakby, bo on nie gra, no gra to na żywo, ale nie aż tak często, o tak bym powiedział. Jednak Ben jak jedzie w trasę i to też szanuję, ale musiałem też to przez lata zrozumieć, że jak on jedzie w trasę, to raczej promuje nowy album.
1: No tak.
0: No okej, okay. Jakby gra nowe utwory. To jest album jednak, który, znaczy no Black Flies to jest pierwszego albumu, z Every Kingdom, więc no dość daleko, jeśli chodzi o to, co mógłby grać. No jak on to zagrał w Warszawie w 2023 roku, ojeju, jak ja się po prostu rozleciałem na milion kawałków, bo ten utwór ma taką moc w sobie i ma tak dużo, no to jest jeden z tych utworów, które zdecydowanie mnie kształtowały, jeśli chodzi o moją wrażliwość i moją takie poczucie artyzmu i po prostu to, jak tam jest ta końcówka, jeśli mam pójść swoją drogą, to czy muszę cię ominąć, no nie. A,
1: no dobrze, w takim razie teraz nasz ulubiony utwór Bena Howarda, czyli Black Flies.

0: 21:37 na zegarkach i te cyferki w sumie nie są przypadkowe, bo gdyby zamienić tylko jedną, to mielibyśmy wtedy 2037 i to jest najwyższy szczyt Apalachów, czyli Mount Mitchell. No i właśnie z tych Apalachów wywodzi się artysta zwany Barrettem. To jest w ogóle, one się rozciągają od niziny zatokowej w kierunku północno-wschodnim do Nowej Fundlandii. Mają łącznie 2600 kilometrów i zajmują prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych. I dużo jest dziwnych opowieści o tych górach, wiadomo oczywiście jakich, bo to Stany Zjednoczone i wiadomo jakie tam można również opowieści usłyszeć odnośnie dziwnych zjawisk w wielkich lasach, ale troszeczkę czuć taki bezkres spokoju, natury i tego, co właśnie Barrett chce chyba w tej muzyce przekazać.
1: Cieszę się, że wróciłeś do rozmów o muzyce, bo ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię.
0: No, no widzisz, no bo codziennie uczy się jednej nowej rzeczy.
1: Tak, każdy, cały czas się czegoś uczę. Nauczyłem się też ostatnio o tym, że Ryan O'Neill, który stoi za projektem Sleeping at Last, wypuszcza regularnie nowe albumy i epki, ale takie, które trzymają się cały czas w ramach albumów konceptualnych i to jest cały czas ten sam koncept. On się nazywa Atlas. Z długogrających albumów jest Atlas 1.
0: Atlas to też pasmo górskie przecież, no, nie? To jest góra chyba.
1: To jest też taki bóg starożytny, który trzyma kulę ziemską na plerach.
0: Nie, to jest pasmo górskie w Afryce, dobrze kojarzyłem.
1: No, no widzisz.
0: Widzisz, jak to się wszystko składa. Atlas to jest też taka maszyna do wyciskania na siłowni.
1: To jest też taka książka. Tak z mapami. Poczytaj kiedyś, spróbuj.
0: Nie tylko z mapami.
1: No, a Atlas 1 i Atlas 2 i różne inne podatlasy to są albumy i epki Ryana O'Neilla. I no, dla mnie niesamowite jest to, że on od kilkunastu lat opowiada tak naprawdę o życiu, ale w takim bardzo szerokim kontekście, bo na albumie Atlas 1 są piosenki o tym, jak powstawał świat i piosenki, których tytuły i poniekąd treści też są poświęcone planetom, to trochę jak u Holsta, a potem na Atlas 2 jest już bardziej o tym, co dla Ryana O'Neilla znaczy być człowiekiem, jest o emocjach, jakie można odczuwać i też na przykład z ciekawostek, bo dla mnie to było strasznie ciekawe, powstała taka epka, ona jest trochę częścią płyty Atlas 2, ale jest też wydana osobno, ona się nazywa Atlas Enneagram, gdzie Ryan O'Neill napisał piosenkę poświęconą każdemu z 9 typów osobowości poświęconych w Enneagramie. Do tego mnie wprowadziła Gabi, jak jeszcze chodziliśmy do liceum, za co ją pozdrawiam serdecznie. No i faktycznie wykonałem sobie ten test enneagramowy i wyszła mi 9, a potem posłuchałem piosenki Sleeping at Last poświęconej 9 i byłem taki wow. Ciekawe, skąd oni to wszystko o mnie wiedzą. Ale teraz nie o mnie, a o planetach, czyli cofamy się do Atlas 1 i do powstawania wszechświata i utwór Neptun.

0: nazywał Sleeping at Last i Neptun. Ten Enneagram generalnie jest trochę uznawany za pseudonaukę, no ale, że tak powiem, trudno. Czasem można sobie pozwolić zapuścić się w jakąś pseudonaukę. Każdy może sobie wybrać ulubioną. Ja myślę, że to jest jakby okej. Okay.
1: No, zdecydowanie, no. To każdy żyje, każdy niech żyje, jak żyje.
0: No i tak to jest właśnie.
1: Tak to jest, i tak to jest. No, to jest, myślę, dzisiaj poszliśmy mocno w podobny klimat, mimo że nie rozmawialiśmy ze sobą wcześniej o tym, co gramy.
0: Nigdy wcześniej ze sobą nie rozmawialiśmy.
1: To jest pierwszy raz, kiedy ja i Kerzy i Oczurczek, że tutaj siedzimy razem. No ale tak, trochę poszliśmy w taki klimat i ja zostanę również w tej folkowości, bo myślę, że można tak określić póki to, co gramy, że zaczęliśmy mocnym ambientem od Sigurosa, potem idziemy raczej właśnie w takie gitarowe granie i teraz duet. Duet, który również odkryłem, jak się domyślacie, dzisiaj, bo dzisiaj gram te rzeczy, które odkryłem dzisiaj. John Middleton i Sierra Landy. Oni są parą i muzycznie, i prywatnie, i piszą piękne piosenki takie jak Forest Floor.

0: No widzimy tutaj, że ten duet, czyli Oshi Elliot, no oni, które tu jest niski głos, tu wysoki, ale to się tak pięknie wszystko zazębia, no oni są organiczni, no to musi wsiąść. W sensie lubię po prostu, jeżeli ktoś nie przesadza w którąś stronę, tylko po prostu skupia się na tym, co ma najlepszego do zaoferowania i mi się wydaje, że to właśnie ten duet robi.
1: Bardzo to była miła piosenka. Ja tak samo jak ty odkryłem ją dzisiaj, no, tylko trochę później, bo ja przed chwilą. Ale bardzo mi się podobało. Myślę, że dobrze, że odkryłeś dzisiaj tyle nowej, smutnej muzyki.
0: No, zdecydowanie. I lubię.
1: Lubisz? Kropka. Lubisz wracać tam, gdzie byłeś już?
0: Aż tak, to nie. Ale zdecydowanie myślę, że odkrywanie nowej muzyki rodzi zawsze ze sobą taką jakąś intencję przygody. Przynajmniej dla mnie, bo tak jak gadaliśmy o tym trochę wcześniej, o tych inspiracjach, o tym, że to jest w sumie fajne, tylko że na przygodę nie zawsze ma się siłę i czasami faktycznie lubimy słuchać tego, co już, dlatego myślę, tak często słuchamy polubionych utworów na Spotify'u, bo po prostu, bo je lubimy, jak sama nazwa wskazuje, ale no jakby po prostu da się znaleźć perłę naprawdę w morzu utworów, które gdzieś tam na świecie, no nie wiem, czy trafiłbym na kogoś z Calgary, gdyby nie jakiś algorytm, nie? W sensie tak to działa i tutaj trochę teraz plotę o niczym, a z drugiej strony po prostu staram się sam siebie przekonać do tego, że może powinienem robić to częściej.
1: To teraz będzie moje odkrycie algorytmu i piosenka, która w moich ulubionych jest już bardzo długo, ale zaczęło się właśnie od tego, że algorytm ją do mnie przywiózł. Mówiliśmy o tym, jak się opowiada historię i skoro jest już tak w tej audycji półpoetycko i ćwierć wieszczowsko i pojawił się nawet Adam Mickiewicz, to w takim razie będzie też The Brazen Youth i Center of Gravity.

0: Ach, to outro zawsze sprawia, że chciałbym posłuchać jeszcze trochę więcej. A jeżeli państwo chcieliby posłuchać jeszcze trochę więcej smutnych piosenek, to zapraszamy oczywiście za tydzień.
1: Bo wtedy o godzinie 21 znowu będziemy tutaj dla was. A dzisiaj żegnamy się. Arkadiusz Czerniak odpowiedzialny za realizację programu.
0: Szymon Litkę.
1: Jerzy Koczur. No i na koniec ten, który, o którym wspominałem dzisiaj dużo w swoim, myślę, jednym ze smutniejszych utworów. Arctic Monkeys, Alex Turner, Despairing the Departure Long. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Audycja Warehouse.

Polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.

Jest wtorek, 8 września, kilka minut po godzinie 22. Dzisiaj w zastępstwie koleżanki Weroniki, męskie wydanie audycji Na drugim brzegu tęczy. Wita was przed mikrofonu Szymon Dopierała, a sprzed konsolety Paweł Zjeżdżałka, więc dzisiaj takie męskie wydanie tej audycji. Będzie, myślę, głównym bohaterem męski zespół, mianowicie Budka Suflera. Budka Suflera, która bez wątpienia jest chyba najważniejszą polską grupą lat 70. Zaczęliśmy chyba największym rockowym hitem właśnie polskim tej dekady, czyli Jest taki samotny dom. Tutaj mamy taką Budkę Suflera rockową jak najbardziej. Powiedziałbym nawet, że hard rockową z klimatami właśnie, jakby to powiedzieć, drodzy słuchacze, rocka symfonicznego. No chyba tak, to będzie hard rock z elementami właśnie rocka progresywnego. I tak wtedy Budka Suflera brzmiała pod czujnym muzycznym okiem oczywiście Romualda Lipko. Utwór pod tytułem Jest taki samotny dom pochodzi z longplayu, przepraszam, Cień Wielkiej Góry. I zamyka pierwszą stronę tego albumu, a na drugiej stronie jest suita Szalony Koń, która wypełnia całą drugą stronę tego właśnie krążka i ma jak najbardziej psychodeliczny tekst. Więc posłuchajmy całej drugiej strony debiutu Budki Suflera.

0: I jak się podobało?
1: No,
0: może mogło to was troszeczkę zaszokować, że Budka Suflera, znana z takiego mega hitu jak takie tango czy Bal Wszystkich Świętych, mogła na samym swoim początku grać naprawdę tak hardkorowo, ale tak było, moi drodzy, i nie zmyślam. I historia pokazała, że można zaczynać od hard rocka. Druga płyta Budki Suflera pod tytułem Przechodniem byłem między wami też jest taka hard rockowa, ale bardziej może jazzująca, ponieważ do Budki Suflera, czyli do tego składu z Romualdem Lipko, z Krzysztofem Cugowskim, z Andrzejem Ziółkowskim i Tomaszem Zeliszewskim dołączył saksofonista i człowiek obsługujący też między innymi organy, Andrzej Szczodrzykowski. I w tym składzie grupa nagrała właśnie płytę Przechodniem byłem między wami. I tutaj mamy nie tylko hard rock, ale również takie instrumenty charakterystyczne dla muzyki lat 70. jak klawinet chociażby. No i tutaj z tego albumu posłuchamy sobie dwóch kawałków. Będą to utwory Konie już czekają przed domem oraz utwór, który zaczyna drugą stronę tego albumu, Pożegnanie z cyganerią. I ten drugi kawałek też jak najbardziej jest taki mroczny i psychodeliczny, czyli jak najbardziej pasujący do profilu naszej audycji.

nagraniu drugiej płyty Budka Suflera zmieniła zdecydowanie skład i zmieniła przede wszystkim wokalistę, ponieważ pod koniec 1977 roku, kiedy to właśnie już Budka Suflera była mega gwiazdą, jeśli chodzi o polską muzykę rockową, z zespołu odszedł Krzysztof Cugowski i trzeba było organizować kolejnego wokalistę. Na samym początku, zaraz po odejściu Krzysztofa, stery wokalne w Budce Suflera przejął Stanisław Węglosz, a później, zaraz w zasadzie po paru miesiącach, na dłuższy czas wokalistą został Romuald Czystaw. No i wtedy Budka Suflera zmieniła trochę klimat z takiego hard rockowego na bardziej stricte progresywne brzmienie. No i też bardzo ważna zmiana w składzie Budki Suflera była taka, że Andrzej Ziółkowski, który był do drugiej płyty prowadzącym gitarzystą, został basistą, a Romuald Lipko w jego miejsce zatrudnił mało znanego wtedy gitarzystę z Wrocławia, Jana Borysewicza. Tak, to ten od między innymi Lady Punk. I wtedy to Jan Borysewicz nie grał tak klasycznie, jak teraz możemy go kojarzyć z jego bardzo charakterystycznego brzmienia. Brzmiał może bardziej jak Andy Latimer z zespołu Camel, czego dowodem niech będzie utwór Archipelag z 1978 roku. Posłuchajmy.

ta solówka Jana Borysewicza w środku tego utworu, no to istny majstersztyk, jeśli chodzi o w ogóle rock progresywny, może nie polski, nie tylko polski, ale i światowy, no bo tutaj naprawdę Janek wspina się na wyżyny kunsztu, jeśli chodzi o właśnie takie progresywne brzmienie gitary. I to był utwór Archipelag. Piękny tekst lubelskiego poety Adama Sikorowskiego. Zresztą wszystkie utwory, które dzisiaj do tej pory wam, drodzy słuchacze, zaprezentowałem, to były utwory z tekstami właśnie Adama Sikorowskiego. Ale na sam koniec naszej audycji tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję Weronice za zaufanie, które mi dała i że mogłem wam, drodzy słuchacze, tę godzinę budką suflera umilić. W 1978 roku Budka Suflera zaczęła tekstową współpracę z Andrzejem Mogielnickim, czyli tym właśnie od zespołu Lady Punk, między innymi człowiek, który pisał teksty właśnie tej formacji, zaczął pisać utwory. Zaczął pisać teksty Budce Suflera. I takim dowodem jest między innymi utwór Planeta Smoka, który trwa prawie 10 minut i który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Tutaj też będziemy mieć bardzo ładną solówkę Jana Borysewicza na sam finał tego utworu, a ja już się z wami żegnam. Żegna się z wami Szymon Dopierała za mikrofonu i za stołu realizatorskiego Paweł Zjeżdżałka. To była audycja Na drugim brzegu tęczy. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
7: Dobry wieczór. Witamy serdecznie.

0: Ale zanim mogliśmy posłuchać tego w wersji cyfrowej, no to musiało minąć prawie 50 lat.
1: Tak, takie odświeżenie. Skład znakomity, ponieważ jest tam 3/4 z formacji The Quartet. Niesamowita sprawa. Paweł Jarzębski na basie, Janusz Stefański, perkusja, czyli sekcja rytmiczna Marzeń. Do tego Sławomir Kulpowicz, ale pojawia się też w utworach nieśmiało czasami Marek Bliziński, chociażby Józef Gawrych na instrumentach perkusyjnych, Wiesław Kowalewski. Oprócz tego, że Zbigniew Namysłowski tam liderował, to jeszcze kierował całą orkiestrą, bo są tam smaczki orkiestrowe. Całość nagrań nietypowa jak na Zbigniewa Namysłowskiego, ale to jest druga połowa lat 70. Taka stylistyka. Myślę, że tutaj zamysł był taki, żeby wpasować się w aktualne trendy muzyczne, nawet w jazzie. Brzmi to fusionowo, ale ta domieszka orkiestry powoduje, że bardzo interesująca płyta i po latach nie ma tutaj śladu patyny i zardzewiałości. Brzmi to naprawdę świeżo. No to posłuchajmy Przejażdżka na UFO, Zbigniew Namysłowski i jego zespół.

0: Zbigniew Namysłowski, kwartet oraz goście. W składzie kwartetu Sławomir Kulpowicz, Paweł Jarzębski i Janusz Stefański. Oczywiście na saksofonie altowym lider Zbigniew Namysłowski. No i co? Brzmiało to naprawdę konkretnie. Jak na swoje czasy, album brzmi jakby spokojnie mógł stać na półce obok Headhunters czy Weather Report albo zespołów Tony'ego Williamsa w tamtych czasach. A przy okazji wspominałeś też o gościach, między innymi o Marku Blizińskim, i zastanawiam się, czy nasza obietnica, że trochę kiedyś pogrzebiemy w jego, w cudzysłowie, dyskografii, bo wiemy, że płyt jako artysta liderujący nie wydał zbyt wielu, ale jako gość, no to już dziesiątki. Czy myśmy się z tej obietnicy wywiązali?
1: Tak, było dość sporo interesujących anegdot, czy też kulis życia Marka Blizińskiego wspominaliśmy i bardzo się cieszę, że udało nam się chociaż po części przedstawić i przybliżyć postać tajemniczego Marka na gitarze, który zawsze gdzieś tam z boku, nie chciałbym powiedzieć pobrzdękiwał, bo on tam wspaniałe dźwięki grał, ale zawsze był z boku i nie chcemy, żeby pamięć gdzieś tam się ulotniła o Marku Blizińskim.
0: Zbigniew Namysłowski jutro obchodziłby swoje urodziny. Stanisław Sojka z kolei swoje urodziny obchodziłby dopiero w kwietniu przyszłego roku. Ale właśnie tydzień temu minęła rocznica, jak pożegnaliśmy tego wokalistę, który no, wszedł bardzo mocno do szeroko rozumianego nurtu muzyki rozrywkowej w Polsce, więc jest też kojarzony i z popem, i z soulem, ale miał zawsze też swoją jazzową duszę i epizody grania muzyki jazzowej, i to w sposób bardzo wyraźny, bo nie tylko zwrotka, refren, utwór z Realbooka, tylko też improwizował i sporo było w jego śpiewaniu tych jazzowych, skatowych improwizacji. No więc skoro mamy tę rocznicę pożegnania Stanisława Sojki, to Marcin jak zwykle znalazł coś ciekawego i tym razem będzie to kolaboracja z Tomaszem Stańką, którego to już w ogóle nie trzeba fanom jazzu w Polsce przedstawiać.
1: Bardzo ciekawe wydawnictwo się pojawiło. Już w maju były pewne zapowiedzi, które mnie bardzo zelektryzowały. No i rzeczywiście pojawił się dokładnie w rocznicę śmierci Stanisława Sojki 21 sierpnia tego roku. Te nagrania bardzo długo czekały na światło dzienne, bo zostały nagrane w 1988 roku. To jeszcze był PRL dosłownie. Wtedy też 29-letni Stanisław Sojka spotkał już wtedy dżentelmena 46-letniego Tomasza Stańkę. I w dwa dni nagrali pełną improwizację. Bardzo mi to przypominało też, na pewno Przemek pamiętasz, Korozję z Andrzejem Kurylewiczem, gdzie tam też była pełna improwizacja i tutaj również dwóch wspaniałych muzyków z różnych dosłownie światów muzycznych, a jak wspaniale to zagrało, jak to zazębiło się wspaniale. Stanisław Sojka, który nie ma co ukrywać, nie jest wirtuozem, nie był wirtuozem fortepianu, ale wiedział, jak zagrać, żeby po prostu w duszy zrobiło się tak cieplutko. No i tutaj to jest. Wspaniale się uzupełniają. Oczywiście Tomasz Stańko nad wszystkim panuje. Trzeba przyznać, że tutaj on jest tym głównym zawodnikiem w tej drużynie. Natomiast Sojka no, wspaniale dopełnia fortepianem takim mocnym, akordowym. No, ale wybraliśmy dwa utwory. Podobno to jest gra słów i to na poczekaniu panowie wymyślili sobie te tytuły. Będzie Suita Zaduszna, część trzecia, a później będzie Medulla Oblongata, część siódma, i tam nawet będziemy słyszeć takie nieśmiałe wokalizy Stanisława Sojki, ale głównie na tych dwóch utworach będzie fortepian. Posłuchajmy, Suita Zaduszna, część trzecia, Stanisław Sojka, Tomasz Stańko.

0: Stanisław Sojka i Tomasz Stańko w dwóch utworach wykonanych w duecie w roku 1988. Jak wspomniałeś, czyli późny PRL, Suita zaduszna, część trzecia, oraz Medulla oblongata, część siódma. I tak się już powoli klaruje, że dzisiejszy Summertime będzie prawie w całości polski. To znaczy liderzy będą polscy, natomiast już za chwilę zaczną się też pojawiać kolaboracje z gośćmi zagranicznymi. Ale najpierw jeszcze będą goście z kosmosu, czyli grupa Kosmonauci.
1: Tak, zadebiutują na Summertime, chociaż dość głośno o nich jest. Z dwóch powodów. No, chłopaki młodzi, młode wilki, grają znakomicie. No i w tym roku wydali drugą płytę pod tytułem Brudna Bielizna. Wcześniej nagrali płytę Sorry, nie tu, a zespół tworzą Miłosz Pieczonka na saksofonach, Tymon Kosma wibrafon, Bartek Lucjan na basie i Jan Pieniążek na perkusji. Brzmi to świetnie, chłopacy wiedzą jak grać na instrumentach, bo bardzo dużo się dzieje. No i zaczniemy od nagrania z najnowszego albumu Brudna Bielizna. Ten utwór, który za chwileczkę wybrzmi, to Chopin, ale z Polski.

0: Chopin, ale z Polski, z Żelazowej Woli konkretnie, zapewne wykonywany przez formację Kosmonauci, utwór zamieszczony na tegorocznej płycie pod tytułem Brudna Bielizna. Takie niezłe połączenie z Chopinem. No ale dobrze, to czas powoli przejść do tych polsko-zagranicznych kolaboracji. Pierwszą z nich będziemy mieli pod sztandarami polskiego gitarzysty Szymona Miki. Urodzony już nie w późnym PRL-u, ale wczesnej III Rzeczypospolitej, czyli w roku 1991, 35-letni artysta, który już bardzo dobrze pokazał się na scenie jazzowej, zarówno swoimi solowymi albumami, jak i też licznymi, bardzo ciekawymi kolaboracjami. W 2012 roku zdobył tytuł na Jazzie nad Odrą, więc to już jest poważna pieczątka jakości, a od tego czasu rozwija się przez cały czas. I tak oto w tym rozwoju dochodzimy do albumu pod tytułem Agma, który ukazał się w zeszłym roku.
1: Album był wielokrotnie nagradzany i doceniany. A obok Szymona Miki pojawiają się Song Yi-Yong, Oskar Torok, Andrzej Święs, Akcent Polski II i Peter Somos. A wybraliśmy kompozycję Easy.

0: Szymon Mika na gitarze, Song Yi Yeon, pochodząca z południowej Korei, wokalistka. Teraz kogo my tu mamy dalej? Oskar Torok na trąbce, słoweński trębacz. Nazwisko ma umlauty nad jednym i drugim O, więc pewnie gdzieś tam z południa tej Słowacji. Andrzej Święstł, akurat prosta sprawa, pochodzący przynajmniej w tym dorosłym wieku z Poznania, grał w zespole Soundcheck. Bardzo Andrzeja lubimy. I na koniec jeszcze Peter Somos, właściwie chyba trzeba byłoby powiedzieć, bo jest Węgrem, czyli pisze się Somos, a czyta się Somos. W takim oto składzie Szymon Mika wydaje swoją płytę Agma. Czy to jest najnowsza płyta? Sprawdzałem i chyba coś już się pojawiło nowego. Jest album Heartbeats w 2026 roku, ale tu chyba widzę 4 albo 3 równorzędne nazwiska, więc możemy zaryzykować, że Agma to na razie ostatni solowy album Szymona. Tymczasem był akurat śmieszna sprawa, bo przed nami nowy album Adama Bałdycha, ale jeszcze Marcin ma coś do dodania na temat Szymona Miki.
1: Tak, jeszcze chciałem dodać tutaj, bo tak raz powiedziałeś słoweński, a raz powiedziałeś słowacki. To jest Słowak, Oskar Torok, a to nazwisko to pewnie, bo tej mniejszości węgierskiej na Słowacji jest dość dużo, także myślę, że tutaj to nazwisko jest bardzo mocno z Węgrami też związane. A jako ciekawostkę powiemy, że Oskar skończył Akademię Muzyczną w Katowicach i też gra również na perkusji.
0: Się czepiałem tutaj węgierskiej wymowy Marcina i proszę Samba Bola geograficznego. Chwilę potem postawiłem i to z wykrzyknikiem. A teraz jesteśmy przy nowej płycie Adama Bałdycha. Płyta nazywa się Endless. Jej premiera została zaplanowana na 28 sierpnia, a 29 sierpnia kwartet Adama Bałdycha wystąpił na jazzie na Starówce. Na koncercie w Warszawie. To jest w ogóle bardzo fajny cykl koncertów niebiletowanych. Można się wybrać. A śmieszne jest, jak wspomniałem, to, że nagrywamy tę audycję właśnie 29 sierpnia, kilka godzin przed koncertem Adama Bałdycha. I ja jeszcze nie wiem, czy na tym koncercie byłem, bo teraz już wracamy do przyszłości, czyli teraźniejszości. Mam nadzieję, że deszcz przestał padać i udało mi się wieczorem na ten koncert się wybrać, ale o tym dowiemy się pewnie już w audycjach z następnego tygodnia, bo pewnie płytę Endless będziemy wam jeszcze prezentować. Bardzo spokojną i ładną płytę Endless, gdzie Adam Bałdych gra na skrzypcach oraz na skrzypcach renesansowych. Jakob Karlsson na fortepianie, Daniele Di Bonaventura na bando neonie oraz Michel Benita na kontrabasie. Jak to zwykle u Adama w ostatnich latach bywa, płyta została wydana dla oficyny Act Records. A na dzisiaj, na pierwsze spotkanie, wybieramy wam utwór pod tytułem Endless, czyli, jak to się mówi, kawałek tytułowy.

0: Mózg pochodzący chyba ze Słowenii. I tym razem się nie przejęzyczam.
1: Brawo. Tak, ze Słowenii. Mały kraj, taki usportowiony, ale muzyków też ma świetnych. Już jednego z nich poznaliśmy, bo grywaliśmy już sporo Samo Salomona. No i teraz czas na Istoka Korena. To jest muzyk, który obecnie mieszka w Lublianie, czyli w stolicy. No i gra tutaj na wielu instrumentach pochodzących z całego świata. Tak w ogóle to bardzo przypomina mi ta muzyka, ta okładka dokonania Stefana Mikusa. Oprócz tego, że Stefan robi wszystko sam, nagrywa i tak dalej, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, wspaniały taki muzyczny podróżnik, to tutaj koncept jest bardzo podobny w przypadku Rafaela i Istoka. Panowie też podróżują po całym świecie muzycznie. Płyta jest no przepiękna. Przepiękna okładka płyty Nocturnal Constellations. A Istok gra na takich instrumentach jak banjos, głębri, kalimba, na syntezatorach analogowych i jeszcze tam kilka takich instrumentów, których naprawdę nie mam pojęcia, jak wyglądają, ale brzmi to wszystko wspaniale. Ale Rafał Rogiński na elektrycznej gitarze i efekty gitarowe. Do tego całość tworzy bardzo piękną muzykę. No i taki fragment sobie teraz posłuchamy. The Spirit is Becoming a Desert. Rafał Rogiński, Istok Koren.
0: I to będzie ostatni utwór w dzisiejszym Summertime. Słoweńcy oprócz muzyków, świetnych sportowców, głównie zespołowych, mają też festiwal w Lublianie, albo mieli, już nie pamiętam. Pytajcie Wawrzyńca, za chwilę wchodzi do studia, to wam opowie, bo on kilka razy był, czego mu zresztą strasznie zazdroszczę. No to co, dziękujemy za uwagę, Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek, myślałem, że powiesz o Don Ciciu.
0: No, kiedy indziej. A tymczasem do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. W audycji Wiek Awangardy witam Wawrzyniec Munkinia. Tak jak zwykliśmy rozpoczynać te spotkania w środowe poranki, dzisiaj trochę później niż zwykle, bo summertime trochę się przeciągnął, ale to też dlatego, że przeciągnęły się wcześniejsze audycje. Rozpoczynamy od dwóch przypomnień. Po pierwsze od tego, że tuż obok nas, tuż za naszymi granicami trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy okazać tym, którzy przed tą wojną uciekli, naszą solidarność. Spróbujmy być cały czas solidarni z Ukrainą. To naprawdę ma wielkie znaczenie i dla nich, i dla nas. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Po polskiej stronie też, chociaż zdecydowanie więcej dramatów dzieje się w tym stricte granicznym pasie i po stronie białoruskiej. I tutaj również nie możemy zostać obojętni. I tutaj również potrzebna jest nasza solidarność i możemy ją okazać. Możemy ją okazać na różne sposoby, albo wspomagając którąś z organizacji, które cały czas jeszcze niosą pomoc na granicy Polski i Białorusi, albo wspomagając na przykład organizację Hope and Humanity Poland, która pomaga tym, którzy na Białorusi, w białoruskiej pułapce utknęli, albo też wystarczy czasami tylko napisać i to też jest wyraz solidarności i to też ma wielkie znaczenie. A rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie w Wieku Awangardy od przypomnienia takiego słynnego utworu Joe McPhee. Będzie wstęp. Wstęp jest dużo późniejszy, bo wstęp jest z 2021 roku, już postpandemicznego okresu, kiedy to te pierwsze koncerty po pandemii

Joe McPhee, Nation Time, najpierw z koncertu z roku 2021 i wiersz dedykowany Amiri Barace, a potem ten słynny temat z jednej z pierwszych płyt Joe McPhee, Nation Time. Wszystkiego dobrego, Joe. Dużo zdrowia. Wracaj do sił szybko. A w Poznaniu, co w Poznaniu? W Poznaniu był Mats Gustafsson w ostatnią niedzielę. I tak się składa, że po raz drugi w Poznaniu debiutował nowy skład Matsa Gustafssona. Pierwszy raz zagrali bardzo dawno temu w innym trio z Agustí Fernándezem i z Peterem Evansem. Trio, które zostało nazwane Coprolitos. I ukazała się z tego pierwszego ich ówczesnego koncertu płyta. I był on niezwykły. To był taki noise zagrany na akustycznych instrumentach. Teraz było trochę odwrotnie, ale o tym za chwilę. Natomiast Mats przywiózł także oczywiście swoje płyty. I udało mi się dostać jeden z jego albumów, ostatnich, który jest odmienny nieco od tego, co on zwykle gra. Album nagrany w duecie z Kimo Pohjonenem. Wydaje mi się, że to jest pierwszy duet Matsa z akordeonistą. Pierwszy w historii. Z kompozytorem, improwizatorem i muzykiem pochodzącym z Finlandii. Słynnym od lat przynajmniej 30, myślę. Obecnym na scenach właściwie każdych. I to zarówno muzyki klasycznej, awangardowej, współczesnej, awangardowego, improwizowanego folku i różnych innych odmian awangardy. Ale Mats na dobrą sprawę spotkał go pierwszy raz w ubiegłym roku. I mówił, że to świetny facet, bardzo miły, niezwykle otwarty na wszelkie sugestie i nagranie nowych rzeczy. I gdy włączy się tą płytę, to rzeczywiście to słychać. Słychać i otwartość Pohjonena, ale także słychać to, jak Mats inaczej potrafi podejść, gdy tego oczekuje, albo gdy to sugeruje mu jego partner. Widać też otwartość Matsa. To płyta chyba jedna z najbardziej melodyjnych w dorobku Matsa Gustafssona. Taka, która naprawdę może się podobać. Może się podobać także tym, którzy na co dzień nie słuchają muzyki improwizowanej. Zwłaszcza niektóre utwory, jak choćby zamykający Becken Grillen One, po który sięgniemy. Ale najpierw Snow Linnat, tak nazywa się pierwsza kompozycja, a potem ten chimiczny, taki transowy, piękny po prostu, Becken Grillen One. Mats Gustafsson, Kimo Pohjonen z albumu nazwanego Two Balls Are Enough.

Długo wygasa. Mats Gustafsson, Kimmo Pohjonen z albumu Two Balls Are Enough, który ukazał się w tym roku nakładem Trost Records. Będą grać koncerty w Europie w tym roku jeden. Jeden będą grać w Korei na festiwalu, jeden na Umea Jazz Festival. Ale w przyszłym roku jest szansa na to, że ten duet zawita i do Polski. I to chyba jakoś wczesną wiosną albo przełomem zimy i wiosny nawet. A koncert z niedzieli to pierwszy w historii koncert zagrany w składzie Mats Gustafsson, Oren Ambarchi i Alf Jackson. Niezwykłe spotkanie dwóch Australijczyków. Jeden bardzo młody, Alf Jackson, młody drummer z Australii. I Oren, który jest mniej więcej w wieku Matsa pewnie, ale jest tak samo jak Mats zakręcony na punkcie muzyki i na punkcie koncertów. I nagle gadając tutaj okazuje się, że mają ze sobą bardzo podobne doświadczenia. Do tego stopnia, że w Poznaniu okazało się, że razem byli w 1987 roku na koncercie w Nighting Factory w Nowym Jorku, na tym samym koncercie. I okazuje się to wszystko po blisko 40 latach na drugim końcu świata. Fantastyczny koncert, mocno elektroniczny, dużo tej elektroniki było. Trochę żałowaliśmy, że było mało Matsa na barytonie. Chociaż bis, jaki zagrał 6,5 minuty na saksofonie tylko i wyłącznie, a do tego taka dosyć delikatna elektronika i delikatne perkusjonalia, naprawdę robił wrażenie. Wcześniej zaczęło się od fletu, jeżeli chodzi o Matsa, potem był slide saksofon, potem była elektronika i dużo tej elektroniki było. Na chwilę pojawił się fletofon, na chwilę pojawił się dłuższą baryton, ale nie wybrzmiał. Nie wybrzmiał tak, jak wybrzmieć mógł. Nie było tego mocnego dmuchnięcia i dopiero w bisie na końcu Mats raz jeszcze chwycił za baryton i wtedy było trochę bardziej. Ale i tak sam barytonowy saksofon zostawił w nas poczucie niedosytu, ale już o muzyce tego tria nie można tego powiedzieć. Było mozolne, takie powolne, transowe budowanie struktur. Było dużo elektronicznej, jak to nazwać dobrze, żeby nie spłycić tego i oddać to, co było. To była taka elektroniczna tkanina dźwiękowa, bardzo gęsto tkana, z niezwykłą czujnością. I Oren Ambarchi, i Mats potrafili to zrobić. I to budowanie tej struktury, poszczególnych improwizacji, aż do jakiejś takiej ekstazy i przesilenia i wyciszenia po to tylko, żeby zacząć tą strukturę znosić od nowa, było czymś fascynującym, było jakimś doświadczeniem takiego oczyszczenia, takiego, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, wiatru we włosach chyba, czegoś, co rzeczywiście wywiewa z głowy i z duszy pewne złe emocje. Piękny koncert. Mam nadzieję, że ukaże się płyta i że ona będzie w takim duchu, że oni nie pójdą w jakieś inne granie niż to, co pokazali w Poznaniu. Mats Gustafsson, Oren Ambarchi, Alf Jackson. Przekonacie się teraz, jak było w niedzielę. Zostawiam was samych z tym triem. Jakość pozostawia nieco do życzenia. Może nawet dużo, ale sama muzyka jest niesamowita.